0: on dziś
1: SK Przemyśl.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: SK Przemyśl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Deska Przemyśl.
1: Przeudaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz od

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im majątek.

0: kalendarzu piątek. Przed nami weekend, a po nim na ulicach Przemyśla nowe utrudnienia remontowe. Przypominam więc, że w poniedziałek i wtorek od 7 do 18 zamknięta będzie ulica Sybiraków. Od poniedziałku do czwartku w ciągu dnia nie pojedziemy też przez Tarnowskiego. A dziś bez opadów i do 23 stopni.
1: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Policja potwierdza, odnaleziono ciało zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Mężczyzna znajdował się na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę. Przebywał nad jeziorem około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Kolejny incydent w Niemczech. Podejrzany przedmiot znaleziono tym razem w rejonie stacji elektroenergetycznej między Kolonią a Düsseldorfem. Berlin podejrzewa, że za wszystkim stoi Moskwa, a w geście solidarności z Niemcami do polskiego MSZ wezwano rosyjskiego ambasadora. Georgij Michno po spotkaniu stwierdził, że
2: strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne, absurdalne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie.
1: Tymczasem niemiecka policja robi przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, by sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Jest półfinał i jest apetyt na medal. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Holandię 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W ostatniej akcji nie pomyliła się Paulina Damaskę, która po meczu podkreślała:
3: podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii.
1: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugiej parze Turcja zmierzy się z Serbią. Do obu tych spotkań dojdzie w sobotę.
4: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. Już od najbliższego poniedziałku mieszkańcy Przemyśla będą mogli wybierać projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Nowością jest czwarta kategoria, czyli młodzieżowy budżet obywatelski, mówi Łukasz Halota z Urzędu Miejskiego.
5: Można głosować poprzez kartę mieszkańca, ale udogadniamy młodzieży możliwość głosowania w szkołach, o czym będą uczniowie informowani przez dyrekcję oraz przez dzienniki elektroniczne.
0: Głosować będzie można również przez aplikację, a także stacjonarnie, w Urzędzie Miejskim i w bibliotece.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
7: Jest piątek. Szósta rano, więc uwaga, uprzejmie donoszę, że wspólnie dobrnęliśmy do najlepszego dnia tygodnia.
8: Ja też chciałbym donieść. Ty mówiłeś coś, tak przeczuwałeś. W męskiej nie ma papieru toaletowego i to może być robota Sointy i Korościela.
7: Kolejny raz. Jezu.
9: Dobrze, jeden donosi, drugi donosi, to chyba musimy zacząć zbierać donosy na ludzi z pracy, znajomych, rodzinę. Jak kto chce, to może również donieść na siebie.
7: Donosy zgłaszajcie pod 664-402-302 albo tak jak Jarząbek gadał do szafy kiedyś w filmie, to wygadajcie do Messengera.
9: Pełna anonimowość i brak dyskrecji, tego nie zapewniamy.
8: Łobodobo lecimy.
7: Najlepszych donosiarzy ubierzemy w koszulki Radia SK z napisem
9: Cześć!

0: I can be the one. Dzień dobry.
1: Donosimy, że to była cudowna Dua Lipa. Nie zawahamy się, Dua Lipy na pewno w tym radiu jeszcze niejednokrotnie
2: użyć.
1: Włącz kamień mikrofon, przecież nie można tak funkcjonować z tobą.
3: Włączyłem, tylko nie ten.
4: Czy ja mogę donieść na Wiktora, że on postanowił mnie skasować z tego programu? Dziękuję.
3: Jak już
4: nie dam się skancelować.
3: Donosimy na kolegów z pracy, to mam naprawdę poważny donos.
1: Super, na kogo?
3: Na byłego kolegę z pracy.
1: Na Pirowskiego?
3: Janek Pirowski, mimo tego, że od jakiegoś czasu już tu nie pracuje, nie podpisał obiegówki, bo nie oddał słuchawek do działu techniki.
0: Dział techniczny przekazuje.
5: A to są te słuchawki, co ty miałeś się dostać?
3: Tak.
4: Dlatego
1: miał najdroższe, najdroższe złote słuchawki.
3: Apeluję do jego poczucia godności i rozsądku oraz do mojej zazdrości.
0: Nikt nie wie, gdzie jest.
3: No właśnie. A teraz donosy od was z Messengera i z telefonów. Halo.
6: Hej, Eska. Ja uprzejmie donoszę, że kolega Michał przyszedł do pracy, otworzył jakieś dziwne urządzenie, wyjął jajka i zaczął robić jajecznicę. Mi żal, że się nie podzielił.
1: Może będzie jakieś podanie drugiej jeszcze, no to spokojnie, no.
4: Ja myślałam, że ta historia inaczej się skończy.
1: Z jajkami? No, to różnie bywa, rzeczywiście.
3: Ale pora jest taka na zegarku, że akurat w sprawie jajecznicy to proponuję na drugi boczek.

0: poranne brasowanie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jadzia do nas dołączyła. Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień dobry. Jak się mamy dzisiaj, dobrze?
0: Bardzo.
1: Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Piątek,
1: czyli jest super. Słuchajcie, czytam tutaj na pierwszej stronie w Super Expressie. Klaudia Halejcia zrobiła imprezę na 100 tysięcy złotych dla swojej córeczki.
2: Super.
1: 100 tysięcy złotych.
2: A czy Klaudia Halejcia adoptuje w tym momencie kogoś? Bo jakby co, to ja się zgłaszam.
1: Ja też! Lećmy dalej.
3: To piszą o tym, piszą.
2: Emilii Ratajkowski. Kojarzycie, panowie, na pewno. Jadziunia to jest taka gwiazda, która wystąpiła topless w teledysku i stała się gwiazdą.
0: Aha.
2: Dopiero wtedy.
1: Teraz też. Pytanie, czy ty masz taki pomysł na siebie kiedyś, może?
2: Wystąpisz topless w teledysku i zostaniesz jeszcze większą gwiazdą?
0: Chyba już nie.
1: Nigdy ci nie wiadomo.
4: Przyłapano Emilii Ratajkowskiej, jak właśnie prawie topless chodziła po Rzymie i portale plotkarskie piszą, że kusiła, uwaga, przeogromnym, aż niesmacznie wielkim dekoltem i niektórzy twierdzą, że to jest wręcz oburzające.
2: A ty jak patrzysz na świat gwiazd, Jadzia, to jest w ogóle coś, co ciebie oburza?
0: Jak patrzę, to już mnie nic nie oburza.
1: Nic.
0: Ale Maryla Radowicz ma ładniejsze.
5: Poranne prasowanie. Tylko wiatr łezka.
1: Dziękujemy ci, Jadziu. Czego tobie życzyć na weekend?
0: Nie wiem. Odpoczynku.
1: Idziemy przytulać Jadzie, jakaś taka zmęczona. Idziemy cię przytulać.
4: Może Jadzie, ty się obłóż lodem, tak jak Maryla Radowicz.

0: muzyczna, świeża krew na antenie Eski. 5 Seconds of Summer, za chwilę 6:30.
1: No to donosimy, że lato powolutku się kończy, ale sprawdzamy również wasze donosy na Eskowym Messengerze.
2: Manku Eska, niestety, ale muszę donieść na samego siebie. Pracę rozpocząłem o godzinie 6, wpisując kartę wyjazd o 5, a 8-godzinny dzień pracy zakończę o 12. Pozdrawiam i przepraszam szefostwo, do usłyszenia.
3: No i po głosie wszystko wyszło. Dziękujemy.
4: Tak. Kama i Wiktor.
3: Ja kiedyś byłem, pracowałem w takiej firmie, byłem automatykiem, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak przychodziliśmy czasami spóźnieni, nie, że tylko ja, do pracy, to szliśmy, o, awaria była i trzeba było tam kartę odbić, no to przestawialiśmy te zegary tam.
1: Aha, ten głos wszystko wyjaśnił.
3: Tak.

0: Reklama.
1: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson.

0: Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem. Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
0: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602-520-674.
2: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
3: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
4: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
3: Tak po prostu.
5: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
3: Zapraszamy.
5: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
0: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: I po reklamie.
9: Za nami pogodna, ale kolejna chłodna noc. Na szczęście piątek zapowiada się cieplejszy. Potem termometry mają nam pokazać się w Przemyślu i regionie od 21 do 23 stopni. Nad głowami będzie sporo chmur, ale synoptycy obiecują też chwilę ze słońcem. I ma nie padać. Jedźcie ostrożnie, nie za szybko i oby bezpiecznie do celu.
10: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Grodzki, zapraszamy na początek. Atak ukraińskich dronów na cele w Moskwie. W nocy zapalił się też skład ropy naftowej w Soczi nad Morzem Czarnym. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Komisja weryfikuje podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów.
11: SK Sport News.
10: Jest upragniony półfinał. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1 i awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. Polki tylko w drugim secie oddały inicjatywę. W pozostałych partiach skutecznie grały w ataku i bloku. W czwartym secie przez chwilę musiały gonić wynik, ale w końcówce zachowały więcej zimnej krwi i wygrały. W półfinale zagrają jutro z Włoszkami. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Polska tenisistka wygrała z Nadią Podorowską 6-3, 6-2, a kolejną jej rywalką będzie Czeszka Marii Buskowa.
12: Jankes.
13: Jankes.
12: Kama.
13: Kama.
12: I Wiktor.
14: Wiktor.
13: Radio SK.
15: No dobrze, donosy z samego rana w piątek, 4 września.
16: Dzień dobry.
17: Hej SK, a ja bym chciała donieść na mojego szefa, bo powinien być w pracy już od paru dobrych parunastu minut, a go nie ma.
15: Jest takie powiedzenie, co wolno wojewodzie i dalej nie pamiętał.
16: Zbieramy donosy na eskowym messengerku.
15: A może panią ubierzemy na pocieszenie w koszulkę eski z napisem cześć?
18: A? To nie.
16: Tak! I tak? Wchodzi szef do pracy, a ona...
18: Cześć! Tymczasem, tak, to pani dzwoniła do radia, tak? Do
16: dzwonień. Premia!
18: Premia!

0: Oczy jej nie pieką z samego rana. Nonszalancko to wyznaje. Sanach na antenie Eski.
1: Dzisiaj Sanach na żywo na Narodowym, a zaraz na żywo, no prawie na żywo u nas w Radiu SK.
2: No i jeszcze się pojawi właśnie u nas jej absolutna nowość. Cichosza.
3: Cicho. Ale warto wtedy być z nami po ósmej, bo zagramy.
2: A tymczasem przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, które mają nowy sposób na piratów drogowych.
1: Co tam wymyślili ciekawego?
0: To jest ciekawe, bo jest tak zwany kij i marchewka. Amerykanie proponują i testują ten system, żeby zamiast mandatów...
2: Czyli zamiast kija.
0: Nagradzać kierowców, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami...
2: Czyli marchewka.
0: ...większą ilością zielonych świateł.
1: Wspaniały pomysł.
0: Tak zwana zielona fala. Jak jedziesz zgodnie z przepisami, to będziesz trafiał na zielone.
2: Zielone.
0: Zaczynasz szaleć.
1: Jak oni to mają? Aha, jakoś tam tak sztuczna inteligencja będzie patrzyła, gdzieś kamerki.
0: Kamer, odcinkowe
2: albo
0: pomiary
2: pani
0: prędkości.
2: Pani będzie siedziała i włączała lub wyłączała, no też tak może być. No.
0: Jak stwierdzą, że jesteś piratem drogowym i nie stosujesz się do przepisów, to częściej będziesz trafiał na czerwone światło.
2: I mamy pewne podejrzenia, Janki.
1: Bo ja dzisiaj przyjechałem, powiedziałem, że miałem same czerwone rzeczywiście.
0: Wczoraj z kolei się spóźniłeś do radia, też chyba dlatego, że miałeś dużo czerwonego.
1: Nie, wczoraj były zielone, ale wczoraj wracałem po telefon, no przecież zapomniałem.
2: Mamy takie podejrzenia, że ci Amerykanie testują ten system rano na tobie.
1: No tak, Jankes to Jankes, no.
4: Króliczek doświadczalny.
5: Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
6: Mamo! Gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Mati, które to urodziny? Halo, dzień dobry Mati, pochwal się wszystkim przed całym światem.
2: 18.
1: Osiemnastce!
3: Czekamy teraz, aż wejdzie tata i powtórzy tego mema. Ale osiemnastka! Nie ma takiego bicia!
4: Nie!
1: Mati, jak to jest mieć 18 lat? Bo my już zapomnieliśmy.
5: Sorry, Kama.
2: No, tak naprawdę niewiele się zmienia. To taki dzień.
3: Ale jest tak, ja przynajmniej pamiętam, miałem takie poczucie, że jak już minę tę osiemnastkę, to będę mógł robić wszystko. I jak ta osiemnastka się pojawiła, to nie zrobiłem nic.
4: Z naprawdę?
3: Tych wszystkich nielegalnych rzeczy wcześniej, dla mnie niedostępnych.
4: Wiecie co, ja się dowiedziałam, kiedy skończyłam 18 lat i wyprowadziłam się z domu, że mogę generalnie dokładnie to, co ty powiedziałeś, czyli robić wszystko.
3: Tak.
4: Więc kupowałam sobie kubek śmietany i cały kubek śmietany zjadałam, bo nikt nie krzyczał na mnie i mówił, zostaw!
1: Zawsze się marzyło. A jak z twoimi marzeniami? Na co masz ochotę, jeśli chodzi o osiemnastkę twoją? Co zrobić takiego, wiesz, takiego wybuchowego?
2: Może nie wybuchowego, ale bardziej naukowego. Wybieram się na studia i chcę je skończyć, zostać adwokatem.
3: My w ogóle źle rozmowę zaczęliśmy. Założyliśmy, że to będzie crazy life i imprezy.
4: A ja o śmietanie, a ten o paragrafach.
1: No
4: słuchaj, bo to muszę w takim razie przeczytać ostatnią część naszego zgłoszenia. Jesteśmy z żoną niezwykle dumni z jego dotychczasowych osiągnięć. Pozdrawiamy całe Radio SK. Mateusz, kochamy cię. Więc masz największych fanów w postaci swoich rodziców. Bardzo się cieszymy. Tata Piotr pozdrawia bardzo serdecznie. No i cóż, my ci dajemy w takim razie stówę i pamiętaj, kto ci tę stówę dał. I nie była to łapówka,
2: super,
4: żeby była jasność.
1: Słuchaj, jak ty masz 18 lat, a twój tata jest twoim tatą, to tata ile ma lat?
2: 44 w tym roku.
5: Jezus Maria. Że tak powiem.
1: Dobrze.
6: A czy wy nie macie więcej?
1: Właśnie. No dobrze. No Mati, co mamy ci powiedzieć? Cieszymy się, że z nami jesteś. Fruwaj wysoko. Dużo sukcesów. No i
4: powodzenia z tymi paragrafami.
2: Tak,
4: oby tylko w książkach.
2: Dziękuję.
1: Tak, oby tylko w książce.
3: Obyś był najlepszą papugą w całym mieście.

0: Ale takie mango na śniadanie to człowiek by zjadł. Sylwia Grzeszczak proponuje.
1: Nie, nawet Sylwia Karolina. Na drugie ma Karolina.
2: Naprawdę? Tak.
1: Karolina Grzeszczak w Radiu SK.
2: Ojej. Słuchajcie, to teraz będzie o sukcesach Polaków, a właściwie antysukcesach, bo jesteśmy zdobywcami antynobla. I nie chodzi o naszą trójkę, tylko chodzi o innych Polaków, o czym Marcin Procki za chwilę wniosek.
0: Nie w antyradiu, tylko w SC.
3: Kama i Wiktor.
4: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
14: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
15: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: Cały czas jesteśmy razem z Wami na porannych ulicach Przemyśla i regionu. Na początek słówko nie do kierowców, a do pieszych.
1: Jeżeli widzimy, że pojazd nie zatrzyma się, bo pędzi z jakąś tam prędkością, to nie wbiegam na to przejście, bo ja teraz mam pierwszeństwo.
0: To Paweł Grześ z Komendy Wojewódzkiej Policji. Dziś bez opadów i do 23 stopni.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prokuratura domaga się aresztu dla trzech osób zatrzymanych w środę w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Pierwsza dwójka usłyszała zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Według śledczych jedna z zatrzymanych kobiet może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka.
3: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
2: Poinformowała rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Wysyłają pisma i proszą o wsparcie. Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu apelują o pomoc, między innymi do prezydenta i premiera. A to po tym, jak kościół sprzedał teren deweloperowi. W środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek. Doszło wtedy do zamieszek, a może dojść do kolejnych takich sytuacji, bo nie wszyscy mieszkańcy podpisali porozumienia.
4: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
2: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Deweloper chce wybudować w tym miejscu nowe osiedle. A znamy laureatów antynobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
5: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. Szkoła podstawowa nr 1 w Przemyślu zawiesiła swoje profile na Facebooku i TikToku. Powodem jest troska o bezpieczeństwo i prywatność uczniów. Placówka chce również ograniczyć publikowanie ich wizerunku w internecie.
6: Będzie mniej zdjęć. Będziemy zamieszczać zdjęcia grupowe.
0: Mówi dyrektorka szkoły Monika Lach.
6: Nie wiemy, co robią inne osoby, które oglądają te zdjęcia, czy ich nie pobierają, czy czegoś nie robią z tymi zdjęciami. Po prostu nie będziemy tego udostępniać.
0: Informacje o życiu szkoły będą nadal przekazywane, ale przez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek, ulubiony dzień tygodnia, 4 września.
10: Donosiciele wszystkich krajów, miast, łączcie się. Dzisiaj można donieść na swojego szefa, kolegę z pracy, na rodzinę. Halo.
11: Cześć, uprzejmie donoszę, że dzisiaj mamy piąteczek, a ja jutro nawet nie kiwnę palcem w chałupie. Jadę na rybki.
12: Oby rybki kiwnęły się.
13: I oby pani złowiła fileta.
14: Przy takiej pani na rybach bym siedział, oj, cichutko.
15: Byś siedział solo.

0: 9 minut po godzinie 7 SK w piątek 4 września. Ale mi teraz fajnie kawka weszła, słuchajcie.
1: Mi by teraz świetnie weszły wakacje tak naprawdę, chociaż niestety, ale już się rok szkolny rozpoczął.
2: Jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
1: Zazdroszczę tym, którzy na wakacjach już byli, zazdroszczę tym, którzy na wakacje jadą. I okazuje się, że Polacy kolejny rok z rzędu najchętniej wybierali na wakacje.
2: Zatrzymaj się, niech Janki zgadnie, bo jest podsumowanie.
0: Dzień dobry, to jest tyle turniej, tak?
2: Tak.
0: Dzień dobry, ja przyjechałem z Gorzowa Wielkopolskiego.
1: Super.
0: Jestem młody, dzielny, fajny, pracuję w radiu. Jakie jest pytanie?
2: W jakie kierunki turystyczne konkretnie jeden najczęściej wybierali Polacy?
0: W Polsce?
1: W tym roku.
2: Zagraniczne.
0: Zagraniczne.
2: Tak.
0: Turcja! Brawo! Tak?
2: Tak, dobra odpowiedź.
0: Dziękuję, co wygrałem?
2: Dalszą część informacji. Otóż wyjeżdżali najczęściej na 7 do 8 dni, czyli taki standardowy tydzień. Mhm. I teraz uwaga, koszt rezerwacji polepszyło się w naszym kraju. Średni koszt rezerwacji wakacji Polaka w Turcji to 9,5 tysiąca złotych.
1: Czaisz to? Wszyscy Polacy do Turcji. Sobieski by się w grobie poprzewracał.
2: I każdy stosował się do tych złotych rad.
3: Każdy z armata wie, że gdy jest all-inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.

0: Ja już dzisiaj zatankowałem dwie kawki.
1: No, no. Widać, widać po tobie.
2: Eska tankuje do pełna.
3: A my będziemy tankować wasze baki, bo nie oszukujmy się, ale od 1 września boli to jeszcze bardziej.
1: Ja wczoraj zgoliłem, także nie możecie mi zatankować moich baków.
0: Baki?
3: Ojku, jacy no super dobrze. Śmiesznici wszyscy ha, ha, ha, ha, prezenterzy ha. W tym radiu. No.
0: No dobrze, halo, dzień dobry, jesteś z nami?
3: Cześć, Ola.
4: Cześć, jestem.
0: Olunia, ty zawsze sama tankujesz, czy twój facet, czy ktoś tam?
4: Nie, nie, mój mąż mnie już przyzwyczaił, że tutaj ten obowiązek należy do mnie, jak i również ściana płaczu przy kasie, także niestety ja tankuję.
1: Wiecie, że badania mówią, że jest taka grupa osób, która panicznie boi się samego aktu tankowania i omija stację benzynową. Tak, ty chyba nie należysz do takich osób, nie?
4: Nie, ja jeżdżę dość dużo, więc ta stacja benzynowa jak najczęściej jest przeze mnie dana, a czykolwiek gdzieś tam panika, że zawsze można wlać coś złego jest.
3: Ja mam dokładnie to samo. Za każdym razem, jak podjeżdżam pod dystrybutor, to 3 razy sprawdzam, czy powinnam benzynę czy diesla.
1: Pamiętajcie, benzyny tak, da się benzyny nalać do diesla, bo jest cieńszy pistolecik, ale w drugą stronę już
0: to
1: nie.
0: To już nie działa. Tak, tak,
1: diesla
0: to objeżdżacie kamperem, to wlewamy paliwo tam, gdzie jest paliwo, a nie tam, gdzie się wlewa wodę.
3: Hold my pistolet, ja ci udowodnię.
0: A jak to my zatankujemy do pełna, to jaki jest plan na taki pełen bak paliwa, Olcia?
4: Wtedy to poszaleję. Wydaje mi się, że gdzieś się przejadę, gdzie będę mogła odwiedzić wszystkie sklepy, które my kobiety znamy najlepiej i chcemy do nich jeździć, także będzie można poszaleć.
0: A nie będzie lepiej, łatwiej pojechać do internetu?
4: Nie, nie, to jest jednak strefa, która cieszy oko, relaksacyjnie, przyjemnie, okay. To odprawia, także
3: trzeba dobra. Dotknąć, trzeba powąchać, czasami polizać, to rozumiesz, to się jak, tak nie da w internecie.
1: Jak wizyta w spa dla kobiety, to nie tak. Zrobisz tego przez internet.
3: No, dokładnie. Rozumiemy.
0: No to co, no to zróbmy to!
3: Tankujemy do pełna!
0: Zaoszczędziłaś kilka stówek, dziewczyno.
1: Olka nic nie mówi, bo wybiera zielony albo czarny pistolet. Zastanawia się, który będzie pasował.

0: Coraz bliżej do weekendu. No właściwie to już go mamy. 7.30 w piątek, 4 września z rana.
1: Za momencik u nas w newsach sztuczna inteligencja.
2: A Marcin też będzie sztuczny?
1: Nie,
0: niestety prawdziwy.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
1: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Matowy metal taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: I po reklamie.
13: Grunwaldzka 3 maja, Jagiellońska, Mickiewicza, Słowackiego, Lwowska czy Wybrzeże Piłsudskiego. To zestaw naszych przemyskich ulic, na których może być jeszcze chwilę trochę bardziej tłoczno, więc cierpliwości. W prognozach na potem chmury, ale i trochę słońca. Tego bez opadów i od 21 do 23 stopni. Weekend max 122.
14: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar stolarni w Radzyniu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł przed 22, a na miejscu trwa jeszcze jego dogaszanie. Nikt nie ucierpiał, są jednak spore straty materialne. Fałszywe informacje, halucynacje czy promptowanie. O tych i o innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować ich do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji.
15: SK Sport News.
14: A sporo emocji w zaległych meczach Ekstraklasy. Nieudany debiut na ławce trenerskiej Rakowa zaliczył Dawid Szulczek. Zespół z Częstochowy przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Prawdziwy hit mieliśmy w Poznaniu. Lech 2-1 wygrał z Jagiellonią, a decydująca bramka padła w końcówce i została uznana po analizie VAR. Maja Chwalińska i Magda Linet nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa podczas US Open. Polska para świetnie zaczęła rywalizację w deblu. Pokonała duet Guo Mladenowicz, czyli mistrz strzynie ostatniego Wimbledonu.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
18: Witamy Was serdecznie w najpiękniejszy dzień tygodnia.
19: Każdy może zostać dzisiaj sygnalistą, tak to się ładnie nazywa po nowemu.
20: A po staremu donosicielem.
19: Tak, dobrze, chcecie donieść.
20: Donosy, halo.
21: Witam serdecznie, Marcin, z tej strony. Donoszę, że dzisiaj jest piąte!
19: I odleciał.
21: Miłego dnia.
19: I dzisiaj są derby w Gorzowie.
20: Kama, derby, rozumiesz? Derby, żużel. Zielona Góra jedzie z Gorzowem, Gorzów jedzie z Zieloną Górą. Co ty na to?
19: Patrz, Dziękuję. Brzmiało jak wygrana Zielonej Góry.
20: Tak, to prawda, to prawda. No, tydzień temu, a dzisiaj my.

0: to kto mi? Mów do mnie. O żużlu mów do mnie.
1: Tak, rzeczywiście.
2: No, no dobrze, ja nie wiem, cieszymy jak się. To się stało, ale my już, Janki, pracujemy troszkę ze sobą.
1: Okej.
2: Już ile? 8 lat pracujemy razem i tyle Deszko. Już wiem o żużlu, a jeszcze nigdy go nie widziałam.
0: Dlatego pojawia się oficjalny apel w telefonie.
3: Posłuchaj. Mnie donoszę, żebyście zabrali kamę na mecz żużlu. W szczególności, żeby się ubrała na jasno, no i oczywiście oglądała z pierwszego rzędu.
2: Ja domyślam się, że to ma jakiś
1: to rzeczywiście, sekcja barierki zawsze jest obsypana, bo tam się sypie na, najczęściej no, na zakrętach, na wirażach. Mhm. No nie na żużl, no na żużl, no, panie, na mecz żużla, na żużel po prostu, no. No dobrze, okej, okay, to dobrze. Słuchaj, zapraszamy, Kama, w końcu ciebie zabierzemy, na pewno dzisiaj możesz wpaść do nas w Gorzowie, będą derby, Gorzów jedzie z Zieloną Górą. Tydzień temu przegraliśmy 48-42, dzisiaj wygramy 50-40 i my będziemy lepsi, czyli Gorzów będzie lepszy od Zielonej Góry.
2: To się okaże w poniedziałek, mi powiem.
0: Słuchaj, mamy w radiu najlepszego specjalistę od żużla i nie jest to Jankes.
2: Mm-hmm.
0: Jest to Michał Korościel, który dołączył do naszej ekipy i popołudniowy program z Sointą prowadzi.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jeżeli chcesz poczuć te emocje, to zapraszam cię już teraz.
4: Dobrze się rozpędza Smartly! Już jest drugi, ale prędkość! On ma dzisiaj potwora między nogami, który chce przejść do przodu!
2: No i namówiłeś!
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: I po reklamie.

0: 7.50. Ludzie, chowajcie swoje telefony, włączajcie tryby samolotowe. Nosel bierze się za działanie.
1: Będzie dzwonił, będzie wkręcał, będzie podnosił ciśnienie, jak my to lubimy. Słuchajcie, to jest mistrz świata, to jest ninja, jeśli chodzi o wkręcanie.
2: Nosel Espresso na SK.pl.
0: I dzisiaj lecimy, albo i nie, prosto do Turcji.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo.
5: Dzień dobry, moje uszanowanie, Angelika Weschomika. Ja telefonuję z biura podróży w sprawie wylotu na Turcję. Z panem Filipem, tak. Ja mówię.
4: Tak jest, dokładnie.
5: 233 pokój, proszę pana. I teraz tak, tam jeśli chodzi o parasol do leżakowania przy plaży, ona będzie, tylko hotel nas poinformował, że ona już będzie rozłożona, bo ją popsuli.
4: Aha, i to jest na plaży, tak?
5: To jest do wykorzystania na plaży, proszę pana, ale ta wasza parasolka jest otwarta już. W związku z tym hotel tutaj adnotację wysłał, żeby tej parasolki, proszę pana, jakby nie zamykać na siłę, bo popsujecie bardziej.
4: No to taka dokładna informacja, ale dobrze, dobrze, rozumiem.
5: Tak, bo chodzi o to, proszę pana, że ta parasolka już jest u was w pokoju.
4: Aha, dwuosobowa i ona jest w pokoju rozłożona.
5: No tak, bo ją popsuli, proszę pana, i się nie składa.
4: A jest taka opcja, żeby w ogóle po prostu tego, że tak powiem, tego parasola tam nie było, żeby to wynieśli i...
5: Właśnie nie ma.
4: Nie ma.
5: Ten parasol już jest w pokoju i on jest otwarty. Nie da się go, proszę pana, zamknąć, ale możecie z nim iść na plażę na przykład, bo wam się należy.
4: Aha, dobra, ale to technicznie da się go wynieść z pokoju.
5: Balkonem. Balkonem można, balkon. Bo inaczej, proszę pana, prawdopodobnie będzie pan mógł zarysować te drzwi z nadprzeciwka, wychodząc, proszę pana, z ukosa ze swojego pokoju.
4: I jasne, rozumiem. No dobra, ale w sumie jak nie możemy nic więcej zrobić w tej kwestii, no to tak zostawimy to tam.
5: Tylko
4: dla mnie
5: uprzedzam,
4: to nie
5: jest żadne... że jeżeli pójdziecie z tym parasolem na plażę, żeby on tak? z powrotem się znalazł w pokoju, bo wtedy hotel was policzy za zgubę.
4: Rozumiem, że parasol jest uszkodzony i postaram się...
5: Na stałe otwarty zaznaczam.
4: Tak, na stałe otwarty, nie będę na pewno go zamykał.
5: Jak się trafi ten parasol, że on będzie w łazience, proszę pana, no to też proszę jakoś go tam wyciągnąć, żebyście mieli dostęp do łazienki, dobrze?
4: Tak jest, wszystko zrozumiałem, przyjąłem, dziękuję bardzo.
5: Za parasol będzie odpowiedzialna Ola.
6: Cześć Filip, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: A ja już ci miałem dzwonić, mówię, no niemożliwe, że to w ogóle jest. Nie, dzięki bardzo.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Porządny klient prawie nie dał się wkręcić.

0: Marshmallows, czyli muzyczne pianki, bardzo smaczne.
1: Pianki też można na grillu robić, prawda?
0: Można, tylko nie możesz przeciągnąć, bo wtedy jest taki ciężko do zgryzienia, twardy.
2: Dobra,
0: się robi.
2: Pięć... I donos. Proszę bardzo, że ktoś popsuł pianki.
0: Kolega przeciąga pianki na grillu, uprzejmie donosę.
1: Prosimy o więcej donosów, halo?
0: Halo, dzień dobry, dobry.
3: No, ja chciałem odnieść do tego, że dzisiaj piątek, ja jutro w sobotę pracuję i chciałem się poskarżyć na mojego szefa, że muszę w sobotę w niedzielę nawet pracować. I ja nie mam weekendu wolnego, także nie cieszę się, że dzisiaj piątek, bo jutro przychodzę do pracy.
0: O Jezu, chłopie, to kiedy ty w ogóle odpoczywasz?
3: W międzyczasie.
1: Dlaczego produkcja stanęła? No bo w międzyczasie ktoś odpoczywa.
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
14: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
15: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: kalendarzu piątek. Przed nami weekend, a po nim na ulicach Przemyśla nowe utrudnienia remontowe. Przypominam więc, że w poniedziałek i wtorek od 7 do 18 zamknięta będzie ulica Sybiraków. Od poniedziałku do czwartku w ciągu dnia nie pojedziemy też przez Tarnowskiego. A dziś bez opadów i do 23 stopni.
1: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Kolejny tragiczny wypadek na autostradzie A1, tym razem na jej łódzkim odcinku. W nocy w pobliżu Radomska bus, którym jechało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne, a trasę udało się już odblokować. Niebo będzie pilniej strzeżone ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji. Polska poszerzy ochronę przestrzeni powietrznej. Zapowiedział to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Te najbliższe tygodnie, miesiące będą na pewno trudne. Zbliżają się wybory w Rosji. Przed tym na pewno ta eskalacja w różnych miejscach może następować.
1: No, w ostatnim czasie dochodzi do serii incydentów. Wczoraj na przykład nad Bałtykiem nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. A dron na pomoc turystom. Ratownicy TOPR sprowadzili dwójkę turystów, którzy utknęli na szlaku na Rysy. Zanim jednak do nich dotarli, wysłali drona z potrzebnym ekwipunkiem.
3: W związku z tym, że też nie mieli za dużo ciepłych ubrań, dron dostarczył im pakiety grzewcze. Dodatkowo też mieli słabe źródło światła, nie mieli czołówek, tylko zwykłe słabe latarki, więc dostarczyliśmy też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
1: Mówi Łukasz Stępek, ratownik TOPR. Na szczęście okazało się, że kontuzjowany turysta nie musiał być znoszony.
4: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu trwają przygotowania do budowy nowego, krytego lodowiska. Miasto zleciło już wykonanie projektu tej inwestycji. Co istotne, obiekt ma być wykorzystywany nie tylko zimą, ale również w sezonie letnim, mówi prezydent miasta Wojciech Bakun.
5: W okresie letnim możemy tam układać podłogę typowo na wrotkowisko, ale możemy układać parkiet mobilny, który również lada dzień zakupujemy i będziemy robić sobie tam potańcówki.
0: Miasto chce zakończyć projekt wraz z uzyskaniem pozwoleń do końca roku. Sama budowa może ruszyć w przyszłym, jeśli uda się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie.
4: Jankers i Wiktor w Radiu SK.
6: Dwie minutki po godzinie 8. Kama powiedziała nam: panowie, już po 8. Weekend przed nami, super!
7: Hurra!
6: Dziękujemy ci, Kamo, kochamy cię. Powiedz coś jeszcze. Nie mów.
8: Proszę bardzo, za momencik 1000 zł na szkolną wyprawkę.
6: To jest dziewczyna, widzisz?
8: Zapraszamy na SK.pl.
6: Jest 4 września, a niektórzy rodzice już mają dosyć, więc dajcie nam znać, jaką super moc chcielibyście mieć, żeby przetrwać z dzieciakami właśnie w szkole, a my wam zapewnimy całą wyprawkę.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. I Wiktor, i Kama, i Jankes. Wszyscy na instrumentach. Zespół pieśni i tańca. Piątek, brawo! Tak, jakoś tak się cieszę dzisiaj tym piątkiem i jakoś tak przeżywam cały czas te derby, które dzisiaj w Gorzowie. Dobra, nie o tym.
1: Janki jest troszkę niezdrowo pobudzony. Generalnie energii masz tyle, co pan Donald Trump, muszę ci powiedzieć.
0: Nie wiem, co on bierze. Ja na pewno nie mam tego takiego kremu, jak on ma.
2: Ma jakieś wlewki przez ręce mu robią, bo potem ma takie tutaj pomalowane dłonie, żeby nie było widać, że go nakłuwali. Więc może o to chodzi.
1: Janki robi wlewki z kawy.
0: kawa i jeszcze raz kawa.
1: Ale wspomniałam o pana? Prezydencie Trumpie, dlatego że... Ojejku. On zmienił ostatnio nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. I co więcej, takie firmy jak Apple i Google też grzecznie zmieniły nazwę jeziora na swoich mapach.
2: Tak.
1: Bo on tak powiedział, więc oni tak zrobili.
2: Jak wejdziesz na Google Mapsy, nie ma już jeziora Ontario. Jest jezioro Ameryka.
1: Cześć.
0: Pięknie. A? Ciekawe, kiedy się zabiorą za nasze jakieś takie rzeki. Tak sobie pomyślałem, taka Wisła. No dobra, okej, nieważne. No.
2: U nas mapy są gotowe, przygotowane pod naszego szefa. Gdyby on miał takie ego jak Donald Trump, to już wszystko jest gotowe na mapach drogowych.
0: Mhm.
2: Spojrzysz, wszędzie eski.
0: Eska. Pozdrowienia dla kierowców, uważajcie na siebie. Uwaga.

0: się nie trzyma kama, bo kama coś mówiła właśnie poza tym, że czegoś się coś nie trzyma.
1: Nie, no trzymamy się oczywiście wszystkiego.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
0: Dobrze, trzymamy się razem oczywiście od samego rana w piątek 4 września, 16 minut po godzinie 8.
3: Był taki dowcip kiedyś o dziewczynach w windzie i one się zacięły i jedna mówi, to może razem. I wtedy razem, razem, razem. Razem z Moniką, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Moni ma na pokładzie małą Helenkę. No i nie oszukujmy się, zaczął się rok szkolny. Dzwonek o 8 jest bezlitosny, a mieć spóźnienia we wrześniu to jednak siara taka, że hej. Więc jaką supermoc byś chciała mieć?
4: Wstawanie na pstryk, żeby dziecko po prostu wstawało automatycznie, żeby jej nie dobudzać.
0: Ty czy dziecko? Nie, dziecko.
3: Dziecko. Mama wstaje, a dobudzić dziecko, ty już pewnie nie pamiętasz, Janki, albo zaraz dopiero jak twoje dzieci będą miały iść do szkoły, to będziesz miał ten problem. Mm-hmm. Wydaje się, że to jest zwykła czynność.
1: Nie.
3: Otworzyć oczy i wstać z łóżka.
0: Ale ja mam to na co dzień. Ze sobą.
3: No właśnie, właśnie, właśnie.
0: Ja mam to... Ja tak sobie, słuchajcie, bo ja wstaję, gdy wy już jedziecie do radia, to ja wtedy wstaję i sobie myślę, bo... No dobrze, jadę, wstaję.
1: Ta cała historia ma drugie dno, ponieważ Janki, ty jesteś zazwyczaj świadkiem tego, co się tutaj u nas w studiu dzieje, Monika, bo zarówno Wiktor codziennie dzwoni do swojej córy, ja dzwonię do dwóch moich córek sprawdzić, czy już wstanę, czy już obudzone, czy już śniadanko zjedzone i czy na pewno już wyszły do szkoły. Więc ja jestem za tym, żeby ta supermoc wstawania była twoja, tylko pod warunkiem podziel się, dziewczyno.
3: To jest zdecydowanie zwykła, ale jednak super moc wstawania. Dlatego tysiak kieszonkowego na początek szkoły i zestawy śniadaniowe od Dudusi dla ciebie.
4: Super, cieszę się.
0: Wszystkiego fajnego. Twoja córeczka Helenka dzisiaj już na nogach jest? Czy jak to teraz wygląda w tym momencie?
4: Już dawno jest w przedszkolu.
0: To dzisiaj dobrze, gratulacje. Wszystkiego dobrego dla was i mocnego, porządnego wstawania.
3: Żeby tylko...
4: Dziękuję bardzo.
3: Pani dała ją radę obudzić po leżakowaniu.
2: Radio SK. Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.

0: sama się uśmiecha, chyba dlatego, że Justin śpiewa.
1: Słuchajcie, pamiętam, jak był Justin na pierwszym koncercie w naszym jedynym koncercie, tak jedyny koncercie w naszym kraju, w Łodzi. Mm-hmm. To było wiele lat temu.
0: I też się uśmiechałeś.
2: Pozdrawił dziewczyny, mnie ze sceny?
1: Też, jak dziewczyny pisknęły, to jakby przeleciał F-16, naprawdę.
3: No serio, to było takie mocne.
0: Za chwilę newsów, uśmiechów chyba nie będzie, bo na początku o tym, że policjanci rozbili gang oszustów, którzy wyłudzają kody blik od innych.
1: Ojej.
0: Tak, podobno to grupa 9-latków i pisali: tatę, wyślij blika.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Schab wieprzowy bez kości, tylko 15,99 za kilogram. Papryka czerwona, jedyne 5,99 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy.

0: Zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie patrz w dół 2, a dalej jeszcze przerażające Dziecko nocy i kto zabił Penny Lane. Maraton Nie patrz w dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. Artkod zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. Artkod.
6: I po reklamie.
7: Prognoza sporo chmur, ale takich bez deszczu. Jest też szansa na słońce i dzięki niemu wzrost temperatury do 23 stopni. A jeśli jedziecie teraz autostradą za kierownicą ciężarówki, to przypominam, że ze względu na punktowy remont od węzła Przemyśl do Korczowej musicie zjechać na objazdy krajówką numer 77 i 94.
8: Minęła 8.30, to czas na Jaskaniusz. Marcin Grodzki, zapraszam. Gang oszustów wyłudzających kody BLIK, rozbity przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W sprawie jest 8 podejrzanych, w tym 3 osoby nieletnie. Grupa działała na terenie całego kraju. Teraz wyniki najnowszego sondażu opublikowanego przez Super Express. Gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę na Koalicję Obywatelską, zagłosowałoby 33% zapytanych. Na PiS 22%, a na trzecim miejscu Konfederacja z 13%. Do Sejmu dostałyby się też Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus. A blisko 18 tysięcy biegaczy stanie na starcie Poland Business Run w Krakowie w ten weekend. W biegu głównym wystartują sztafety, a oprócz nich na starcie staną też dzieci, a w niedzielę nawet roboty.
9: Dzisiaj donos na donosie pogania kolejny donos.
10: O, kto teraz donosi?
9: A to posłuchaj tego.
11: Siemanko, chciałem donieść na kolegę mojego z pracy. No, jesteśmy z Gorzowa, a kolei współpracujemy z Zieloną Górą między firmami.
9: O, ja to rozumiem.
10: Derby w robocie, Jezu, super.
9: Gdyby Jankes z Gorzowa chciał sprzedać mi coś człowiekowi z Zielonej Góry, nawet za darmo bym nie wziął.
12: Ja tak tylko przypominam, Wiktor, że to ty masz kontrolę nad tym, kto ma mikrofon włączony, a kto nie.
10: Właśnie.
9: O, i teraz tylko ja będę mówił, włączony jest tylko jeden. Mogę państwu powiedzieć...
13: Do widzenia!
9: Do widzenia!

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK. 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: I osobno robią robotę, a razem to już jest robota do kwadratu wykonana muzyczna, naprawdę.
2: O, do kwadratu twierdzenie Pitagorasa, tangens to kotangens, przenosimy się do szkoły.
1: A w szkole lepiej się myśli, jak się je zdrowe jedzenie. I na ten pomysł wpadł ustawodawca. Przypominamy, że już od tego roku szkolnego, który wystartował 3 dni temu, teoretycznie, drodzy rodzice i drogie dzieci, w szkole nie powinniście znaleźć pokarmów w automatach i w sklepikach z dodatkiem cukrów, substancji słodzących czy niezdrowej soli.
2: Za złamanie tych zasad jest naprawdę spora i sroga kara, mianowicie 5000 zł.
1: Pamiętasz, Janki, jak jeszcze przed wojną chodziłeś do szkoły, były niezdrowe rzeczy w sklepie?
0: Wszystko, to słuchajcie, za każdym razem.
2: Oranżada w proszku.
0: Myślę, pączki to by też były zawsze, drożdżówy takie,
1: chipsy,
0: wiecie, takie.
1: Chipsy przecież przede wszystkim się wcinało.
0: Nie, no
2: a teraz
0: to
2: tego
0: z moich
2: nie
0: czasów
2: będzie,
0: chipsy nie było.
2: Ale jeśli będziesz szedł korytarzem i usłyszysz psy, mam batonika, zadychę, chcesz?
0: Dilerzy tacy?
2: Pierwszy za darmo, ale następny za 20.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
5: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: I po reklamie.

0: To jest Eska za 12 minut 9. Mam nadzieję, że pamiętacie, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: No pewnie, że pamiętamy wszystko, co dobre na Antonie Radia Eska codziennie od samego rana.
0: A ona jest dobra, ona jest najlepsza.
3: No ona, czyli oczywiście Sanach, która za momencik pojawi się w swoim najnowszym utworze Cicho Sza, ale chciałam również przypomnieć, że wszystkie hity zaczynają się w Esce już przed północą, bo to właśnie Mati Fuczyło z nowym programem. Przed północą puszcza wam wszystko to, co najlepsze, najświeższe i takie, którego jeszcze nigdzie nie słyszeliście.
0: No ale wracając do naszej gwiazdy porannego programu, czyli do Sanach, rozumiem, że jak zacznę ją grać, to jednak muszę ją wyciszyć zgodnie z prośbą i nic nie będzie słychać na antenie.
2: W sensie tytułu, tak?
3: Nie, że Cicho Sza. Nie. To Cicho Sza jest do ciebie. Więc ty Cicho Sza, a gra Sanach.
2: Słuchajcie, Sanach rzeczywiście za chwilę na antenie Radia Eska, dzisiaj wieczorem na PGE Narodowym. Duży koncert, ujujujujujuj, będzie się działo. No dobra. Czas się zabrać na to, co najważniejsze. Radio Eska. Sanach, Cicho Sza. W Radio Eska.
4: Ja nic nie mówię.

0: Za chwilę 9 na zegarkach, poranek plus podwieczorek.
1: Ale harmider jak na ryneczku dzisiaj. Dzień dobry,
2: albo
1: dzień dobry.
2: Albo jak na przerwie w szkole,
3: dzień dobry. Bo Jankę zmazuję się kawiarenkę internetową, chciałam 4 zł za godzinę zapłacić, mogę?
1: Słuchajcie, przestańcie się śmiać ze mnie, mój monitor się popsuł w laptopie, więc przychodzę do studia z monitorem takim fizycznym do mojego laptopa.
4: Ale ja naprawdę chwalę, bo znalazło się rozwiązanie swojego problemu i to zupełnie sam, sam kradniesz codziennie monitor z innego studia, a później go oddajesz.
2: Czy wy już możecie się uciszyć i zostawić miejsce tym ludziom, tej dwójce, Kasia Wejsierska i Hany Kochany. Dzień dobry! Będziemy mieli od dzisiaj centrum monitoringu i dobrego weekendu.
3: No ja monitora nie mam ze sobą, ale trochę energii przyniosłam.
1: I Kaśka też nie ma skarpetek. Kaśka jest na bo zacznie, patrz jak to wygląda. No.
2: Każdy czegoś nie ma.
1: Kasia nie ma skarpetek. Ale Michał ma skarpetki.
4: A ja mam weekend!
5: Wiktor w Radiu SK.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dzień zaczynamy pochmurno i właściwie jego zdecydowanie większa część będzie pod chmurami, ale potem ma być nieco cieplej. Termometry pokażą nam w Przemyślu i regionie od 21 do 23 stopni. Tauran to teraz granica. Tam na odprawę czekają kierowcy ciężarówek. 13 godzin w Medyce i 9 w Korczowej. Dobrego dnia.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości. Za kratki trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia powierzonych pieniędzy. A to będzie gorący dzień przy Wiejskiej. Posłowie wracają właśnie na salę obrad. W planach głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów oraz wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Akcja służb w Warszawie. Przy ulicy Ostrobramskiej znaleziono podejrzany plecak, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
4: Było zgłoszenie, że plecak został pozostawiony. Został teren wygrodzony. Czekamy na pirotechników, aż przyjadą sprawdzić plecak.
3: No to kolejna taka sytuacja w tym tygodniu w Warszawie. W środę podejrzane paczki z wystającymi kablami znaleziono też przy ulicy Żupniczej. Po ich sprawdzeniu okazały się niegroźne. A tak źle jeszcze nie było. Stan Wisły rekordowo niski. Na stacji Warszawa Bulwary poziom wody spadł poniżej metra.
5: Aktualnie notujemy stan wody 98 cm. Jest to rekordowo niski stan wody. To nie tylko Warszawa. Dużo wodowskazów na Wiśle, w górnym i środkowym biegu. Tam również notujemy rekordowo niskie stany.
3: Mówi Dariusz Witkowski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A w sumie w Polsce wydano ponad 90 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.
6: SK Przemyśl News.
2: Krzysztof Pomorski. Dobiegają końca prace przy budowie centrum serwisowego PKP Intercity na naszych przemyskich Bakończycach. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku. Coś więcej wie o tym Tomek Widak.
7: Pierwsze testy przeszła już całoroczna mylnia. Obiekt będzie służył m.in. do przeglądów, czyszczenia i przygotowywania wagonów do dalszej eksploatacji. Zastosowano tu ekologiczne rozwiązania, m.in. zamknięty obieg wody i wykorzystanie deszczówki. Na terenie zaplecza powstaje też 10 torów i 29 rozjazdów.
2: Pracę w centrum serwisowym ma znaleźć około 150 osób.
8: Zaczyna się w SCC.
9: I tego będziemy się trzymać. Dzień dobry, dziewiąta w piątek, to jest dobry moment na rozpoczęcie weekendu.
10: U nas ten weekend będzie rozpoczynał się właśnie teraz, więc ja skoczę szybciutko po jakiś dobry napój, który pasuje na początek weekendu w piątek o dziewiątej.
9: Myślisz
10: czyli
9: o kawie, bo dokładnie, szef już tak. Czeka z kolejnymi zadaniami za rogiem, także
10: ale
9: i u was.
10: Z mlekiem! 3 po 9, Kasia Węsierska.
9: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Ciekawe, kiedy do nas wpadnie znowu Oskar. Cymz, daj mi cały czas. Daj mi znać, Oskar, kiedy przyjdziesz.
1: Cały czas jesteś mile widziany u nas. 12 minut po godzinie 9. Nie ma to tamto. Trzeba zaczynać powoli weekend. My będziemy was dopingować do tego, żebyście jak najszybciej zrobili, co musicie w pracy i po prostu mieli wolne.
0: A na dobry początek piątku 30 sekund tylko dobrych informacji.
1: O, fantastyczna akcja. To co? Włączam zegar, ty zaczynasz?
0: Powódź nie powstrzymała filipińskiej pary przed wzięciem ślubu. Pan i panna młoda złożyli przysięgę małżeńską w zalanym kościele, brodząc w wodzie po pas.
1: Od września łatwiej będzie zapisać się na badania profilaktyczne w ramach akcji Profilaktyka Podaj Dalej, a szczegóły na portalu pacjenta.
0: A pani Zosia, lat 90, spełniła swoje marzenie i po raz pierwszy wybrała się nad polskie morze. To wszystko za sprawą fundacji Bajka o babci i dziadku, która spełnia właśnie marzenia seniorów i którą wy możecie w tym wesprzeć. Jest też piękny filmik z wizyty pani Zosi.
1: Zachęcamy
0: więc
1: do tego. Piękne pół minuty to było.

0: O, bo nie padało dziś. Rihanna, Umbrella, Jay-Z w Radiu SK 18 minut po 9.
1: No, znam takich, co zaczęli już weekend nawet wczoraj
0: już
1: i są
0: padają
1: w Świnoujściu też. No i tam akurat pogoda taka sobie, także rozdmuchujemy wam te chmury.
0: Od czego dla was zaczyna się weekend? Skoro rzuciliśmy hasło, że weekend zaczyna się w Esce już w piątki od 9, to proszę dać sygnał i taką jedną rzecz, po której już wiecie, że to już, do widzenia.
1: U nas akurat zaczyna się od spotkania, bo rzeczywiście teraz w tygodniu rzadko się z Kasią widzimy, bo dyżury mamy rozstrzelone w ciągu dnia, a w piątek się widzimy i zaczynamy weekend.
0: Ale to może być szef, który mówi, to ja już idę i wy wiecie, że to już jest ten moment.
1: A może to jest na przykład ostatni dzwonek po czymś, może po ostatniej lekcji. Czekamy na wasze głosówki na Messengerze Radia SK.
0: Hity też czekają, Teddy Swims za chwilę u nas.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Mleko łaciate UHT 3,2% 1 litr. Jedyne złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Płatki Cornflakes 500 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło na błysk. No mam nadzieję, że wy nie musicie sprzątać w ten weekend na błysk.
1: Czy ja mogę powiedzieć, czy nie mogę?
0: Możesz to powiedzieć, powiedz.
1: Mikrofon stracił swoje miejsce zaczepienia.
0: Ale jak ty to zrobiłaś?
1: Pociągnęłaś
0: za mocno?
1: Nie wiem, ale powiem ci ciekawą rzecz. 10 sekund wcześniej włączyłam nagrywanie, bo uznałam, że nagram to wejście, nie wiedząc, co się wydarzy.
0: Słuchajcie, Kaśka urwała mikrofon, ale urwała, wypowiedział klasyk.
1: Urywajcie jak najwięcej wolnego z tego weekendu, który teraz będzie. Od czego dla was zaczyna się weekend, o to pytaliśmy.
0: Łukasz się odezwał na Messengerze Radia SK.
2: Pytacie, kiedy zacznę weekend? Jak dzisiaj o 3 w nocy gościom na imprezie puszczę piosenkę "To już jest koniec, nie ma już nic". I wtedy dla mnie zaczyna się weekend. Pozdrawiam.
1: Oby po tym wyrwanym mikrofonie to nie były słowa prorocze dla mnie.

0: naprawiłaś?
1: Naprawiłam.
0: Własnymi rękoma.
1: Bez działu techniki. Piątki są od tego, żeby naprawiać wszystko samemu, bo jak szef się dowie, to jeszcze zechce z wami spędzić za dużo czasu.
0: Gorzej, jak się dział techniki dowie, jak nas słucha teraz, to się poczuje teraz niepotrzebne.
1: Nie.
0: Smutno im będzie.
1: Po prostu była prosta rzecz, czyli umieszczenie mikrofonu znów na statywie. Od czego u was zaczyna się weekend, o to pytaliśmy.
0: Karolina nagrała nam głosówkę na Messengerze.
2: Weekend oczywiście zaczyna się od włączenia budzika rano, wiedząc, że nie musisz go wieczorem znów włączać.
0: To jest najprzyjemniejsze uczucie. To nie ma, nie wiem, porównywalnego, mam wrażenie. Może wygrana w totka jest porównywalna.
1: Proszę pielęgnować, bo w niedzielę niestety sobie przypomnijcie, co to znaczy, jak budzik trzeba nastawiać.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
8: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
7: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
8: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
7: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
9: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: I po reklamie.

0: Tak właśnie brzmi początek weekendu, a weekend zaczyna się Westę, Kasia Mysierska, Michał Hanczak i Fastboy Music Sounds.
1: I dla mnie właśnie od tego weekend się zaczyna, od takich brzmień. Jeżeli wy wiecie, od czego dla was zaczyna się weekend, to głosówki na eskowym Messengerze zapraszamy.
0: A po 10 minut do 10, a potem zagramy m.in. gorącą nowość od Miley Cyrus.
1: Więc zostańcie z nami. Razem rozkręcamy ten weekend.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
5: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
4: Tak po prostu.
5: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
4: Zapraszamy.
5: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Schab wieprzowy bez kości, tylko 15,99 za kilogram. Papryka czerwona, jedyne 5,99 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
12: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
11: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
12: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
11: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
13: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
14: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602-520-674.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Piątek będzie nam mijał w towarzystwie chmur, choć synoptycy nie wykluczają też przejaśnień i odrobiny słońca, ale dopiero późnym popołudniem. Przemyskie i podprzemyskie termometry pokażą maksa 23 stopnie. A jeśli jedziecie autostradą, to uważajcie od węzła Przeworsk do węzła Łańcut. Tam punktowo do 12, wymiana bariery energochłonnej i hamowanko do 80.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nastąpił ogromny przełom, mamy same sukcesy. Tak prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
22: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd, czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratora i także policji.
21: Podkreśla minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który dodał też, że jeden z wątków śledczy zamierzają wyjaśniać także za granicą, a dokładniej w Estonii. A przed Ministerstwem Energii, siedzibą Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach, rusza właśnie manifestacja górników i hutników.
23: Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić.
21: Mówił Piotr Kubisz z sierpnia 80. protestujący domagają się spotkania z ministrem energii, a w życie weszły nowe przepisy dotyczące młodych kierowców. Ci zostali objęci okresem próbnym. Obowiązuje w nim bezwzględny limit alkoholu w organizmie i specjalne zasady dotyczące punktów karnych. Jak zmiany oceniają młodzi kierowcy?
0: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył.
1: A ja uważam, że gorzej, ponieważ spójrzmy nawet na drogę, no, często takie niebezpieczne sytuacje stworzają też dużo starsi kierowcy.
21: A w czasie okresu próby dwa poważne wykroczenia mogą go wydłużyć, a trzy doprowadzić do cofnięcia uprawnienia.
2: SK Przemyśl. News.
20: Krzysztof Pomorski. Trwa remont autostrady między węzłami Przemyśl i Korczowa. Praca podzielona na 4 etapy. Dwa z nich są już zakończone.
17: Co oznacza, że nową nawierzchnię ma około 10 km trasy.
20: Mówił Bartosz Wysocki z Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, to panowie drogowcy wyrobią się do końca października. Macie czas do 15 września. Gminy na Ośrodek Pomocy Społecznej Brzurawicy przypominamy złożyć wniosek o stypendium szkolne. Z pomocy tej mogą skorzystać uczniowie mieszkający na terenie gminy z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 823 zł.
24: Weekend zaczyna się w Esce.
25: Weekend zaczyna się w Esce.
26: Kto no zdalnym, ten właściwie już ma weekend. Mieszkanie posprzątane, obiad zaplanowany, szef
27: nic nie wie. Pranie rozwieszone, ale my rozpoczynamy ten weekend hitami na czasie, chociaż stygnie lato.
26: Nelly Furtado to też będzie, ale chciałam powiedzieć o tym, że będzie nowa Miley Cyrus.
27: Oczywiście, bo mamy też mnóstwo nowych hitów na dobry początek weekendu. Kasia Węsierska.
26: Michał Hanczak, 2 po 10. Dzień dobry.

0: dzisiaj na Narodowym. Chyba usłyszycie to na żywo w Stanach, itp. itd. w Radiu SK, 12 minut po 10.
1: Usłyszycie, bo nas nikt nie zabrał. 12 minut po godzinie 10, my jesteśmy w radiu za to i zaczynamy weekend. Już mi pachnie weekendem i nawet o zapachu teraz będę mówił. Wiesz, że dostaliśmy Nagrodę Nobla. Dobra, antynobla.
0: Ty?
1: Nie wiem,
0: ja?
1: Gdzie ja?
0: Ale ekstra!
1: Nie, no my,
0: gdzie
1: Polska,
0: są pieniądze?
1: Polska!
0: Antynobla, za co?
1: Tak, dostaliśmy konkretnie pani profesor, doktor habilitowana Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dostała nagrodę w dziedzinie węchowej, a to za to, że przygotowała takie badanie mówiące o tym, że niemowlęta pachną wspaniale swoim rodzicom, mhm, ale nastolatki już nie.
0: No, bo niemowlęta to moją rodzice, a nastolatki moją się same.

0: to było miło. Fly High, to też brzmi jak weekend w Radiu SK.
1: My teraz udowadniamy, że weekend zaczyna się w ST. Od dzisiaj w każdy piątek od 9 rano jesteśmy z wami aż do godziny 14 i tak naprawdę rozkręcamy się przed tym całym a nawet trójdzionkiem.
0: Od czego dla was zaczyna się weekend? Jest Robert.
2: Hej SK. Weekend zaczyna się w momencie wylogowania karty z tachografu w piątek po południu. Pozdrawiam, Robert.
1: Nie ma to jak wyjąć kartę związaną z pracą i na przykład ruszyć w miasto i zacząć się bawić kartą debetową.
0: No i w poniedziałek jest płacz i szybki powrót z tą pierwszą kartą do miejsca, w którym płacą nam pieniądze. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołu Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
14: I po reklamie.

0: O chinach, Sylwia Grzeszczak.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wróciła, jest znowu razem z nami Miley Cyrus.
0: Ja czekałam, śledzę ją od momentu Hany Montany. Uwielbiam cały czas, a ona nieustannie zaskakuje, co zrobi już za chwilę, jak wam zagramy jej nowy numer.
2: W tym tygodniu zapowiedziała, że ukaże się niebawem jej nowy album, dokładnie za 2 tygodnie, 18 września. No i można było się spodziewać, że pierwszy singiel wyjdzie trochę wcześniej. No jest!
0: Bass Persuades. Tak nazywa się ten kawałek. Jest w stylu Miley Cyrus, ale jak zwykle was zaskoczy.

0: Weekend zaczyna się w ST. Kasia Węsiewska i Michał Hanczak, jesteśmy razem z wami i pytamy was, od czego zaczyna się wasz weekend. Marlena napisała, że tego akurat nie zazdroszczę, że właśnie jej weekend zaczął się od wyrwania dwóch zębów, siódemki i ósemki.
1: Jezu, każda wizyta u dentysty boli podwójnie. Raz jak siedzisz i wyrywa, drugi raz jak płacisz.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: dajmy im dograć. Tame Impala, Lozer Radio SK, 5 minut do 11.
1: Po 11 do naszego duetu dołączy jeszcze trzecia osoba, bardzo istotna osoba.
0: I jeżeli macie jakikolwiek problem, natury jakiejkolwiek, to właśnie to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, która udzieli rad w każdym temacie.
1: Będziemy czerpać z doświadczenia i wiedzy pani Jadzi. To już możemy zapowiedzieć, wracamy za chwilę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tak już jest. Niskie ceny.

0: wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Mysłowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
5: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2, a dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform. Przemyśl Zielińskiego 14.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: W prognozach na kolejne piątkowe godziny mamy sporo chmur, trochę słońca, dopiero po południu. Do tego potem też silniejszy wiatr i temperaturę do 23 stopni. Jutro 21, w niedzielę 19. A jeśli jedziecie autostradą, to przypominam, że nadal zamknięte są miejsca obsługi podróżnych w Zamiechowie i Kruszowicach.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: 11 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam gorąco w Sejmie. Posłowie będą dziś ponownie głosować nad odrzuceniem weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Tuż przed głosowaniem wystąpił premier Donald Tusk. Przywołał przed chwilą fragmenty protokołu zeznań w sprawie zonda krypto. Padły cytaty, na przykład, że Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb sprawie. W tej chwili trwa przerwa w obradach, a przed nią posłowie zdążyli wybrać większością nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z przewidywaniami został nim Maciej Berek. A około 300 górników i hutników demonstrowało przed siedzibą Ministerstwa Energii i Polską Grupą Górniczą. Protestujący przekazali apel do rządu o ratowanie polskiego przemysłu.
16: Zastępujemy na dzień dzisiejszy tych pracowników, którzy odeszli, firmami obcymi.
17: Ta kampania wrześniowa to jest początek gorącej jesieni w przemyśle ciężkim?
16: Myślę, że tak.
17: To co, czeka nas fala protestów, strajków?
16: No jeśli dojdzie do jakiejś chaotycznej likwidacji kopalń nieprzemyślanej, to na pewno.
15: Dopytywał w Katowicach reporter eski Darek Brombosz, a polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. Dlatego środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk zapowiada...
11: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
15: A więcej będzie można wywalczyć już jutro, kiedy zaplanowano półfinałowe spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku.
18: SK Przemyśl News.
14: Krzysztof Pomorski. Cztery nowe ambulanse trafią do Przemyśla i Rzeszowa. Pojazdy z napędem na cztery koła będą wyposażone m.in. w specjalistyczny sprzęt medyczny i nosze. Coś więcej wie o tym Tomek Widak.
19: Dwa ambulanse otrzyma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, a kolejne dwa jej odpowiednik, czyli Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Pojazdy, jak zapewniła wojewoda Teresa Kubas-Hul, mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu.
14: Dodam tylko, że na zakup nowych karetek wydano ponad 4 200 000 zł. Większa część tej kwoty pochodzi z programu ochrony ludności i obrony cywilnej.
18: Weekend zaczyna się w SC.
20: I tego hasła będziemy się trzymać na 2 minuty po godzinie 11.
21: W tej godzinie dołączy do nas pani Jadzia, która za chwilę będzie radzić tym, którzy rady potrzebują.
20: I wiem, że wy jesteście w tej grupie, więc już można myśleć, o co będziecie chcieli panią Jadzie zapytać.
21: Ale najpierw zagramy Temper City Self-Aware, za chwilę Felix Jen, Jasmine Thompson na początek.
20: Kasia Węsierska.
21: Michał Hanczak, dzień dobry. To

0: Loco.
1: Ale będzie kasę do wydania. Loka, Shakira w Radiu SK.
0: Czekaj, możesz powiedzieć jeszcze raz coś o Kasie usłyszałem?
1: Tak, ale nie o Kasi ciebie.
0: Tym razem.
1: 14 emerytury są wypłacane we wrześniu.
0: Kurczę, no to jeszcze jakieś 30 lat mnie czeka pracy. No,
1: wiesz,
0: nawet nie
1: max?
0: Mniej już trochę.
1: Wiesz, jaki jest maks?
0: 14?
1: 1600 zł, niezależnie od tego, ile tej emerytury jest, a niektórzy dostają nawet mniej.
0: Naprawdę bardzo bym chciał być na
1: emeryturze. Zapadła niezręczna cisza.
0: Coś mnie strzyka w kościach. I w ogóle ja chyba chodziłem do szkoły w mundurku, więc można powiedzieć, że jestem służbą mundurową, dlatego powinienem iść na emeryturę wcześniej.
1: To netto to było już to 1600.
0: Nieważne. Ja mogę wziąć na rękę każdą kwotę, zwłaszcza jeżeli nie wymaga ode mnie dodatkowej pracy.

0: Dave Guetta i Alok w Radiu SK. Za chwilę Lady Gaga, ale wcześniej o zupełnie innej lady.
1: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
2: W imieniu redakcji, nie Judyta, ale pani Jadzia.
0: Słuchajcie, no nie wiem, czy kojarzycie, milenialsi, takie rubryki z gazet typu Bravo albo
2: to się
0: Popcorn z poradami.
2: Od razu. Otwierało się na tej stronie, zwłaszcza na wycieczkach szkolnych, i jak pojawiały się tam różne tematy, o których nie można było porozmawiać z rodzicami, to czytali absolutnie wszyscy po ciszy nocnej.
0: Teraz za bardzo gazet takich nie ma, ale my otwieramy w naszym programie kącik poradniczy, a najlepszą osobą do udzielania rad jest oczywiście pani Jadzia, która za chwilę w naszym studiu.
2: A jeżeli macie już jakieś pytania, które się nasuwają, to Esko Messenger, tam czekamy na głosówki i na wasze pytania.
0: Droga Esko, tak możecie zacząć, a później opiszcie swój problem.
1: Pani Jadzia radzi.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Schab wieprzowy bez kości, tylko 15,99 za kilogram. Papryka czerwona, jedyne 5,99 za kilogram.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: I po reklamie.

0: Ada.
1: Pani Adzia wie wszystko na każdy temat i wy możecie do redakcji tutaj podesłać swoje propozycje, pytania, prośby, jakieś wątpliwości, a my, a konkretnie pani Adzia się tym zajmie.
0: Pani Adziu, gotowa? Tu się mówi, tu się nie kiwa głową,
1: to może zacznijmy
0: mówi.
1: Od problemu od razu. Pierwsza wiadomość od Kasi.
0: Droga Esko, nie o mnie chodzi tym razem, uwaga. Byłam w tym roku nad polskim morzem, gdzie poznałam wakacyjną miłość. Turnus minął, a on nie dzwoni. Co robić, Kasia?
2: Kasieńka, jak nie dzwonił, to znaczy, że zasięg mu się skończył razem z turnusem. Tego kwiatu jest pół świat.
0: A takie rady lubimy najbardziej, jak ta, nie denerwuj się.
1: Droga Esko, pyta Agnieszka. Mój syn 2 dni temu odkrył, że w jego plecaku od czerwca zalega kanapka. Nie muszę mówić, jaki zapach panuje w domu. Jak pozbyć się tego problemu?
2: Ja bym go wyprała w occie. Plecak, nie syna.
0: No dobrze. Panie Adziu, jak ktoś nie ma octu.
1: No właśnie, co jak nie ma octu?
2: Albo wyrzucić plecak, albo wyrzucić syna. Pani Jadzia radzi.

0: Joy Riptide. Jeżeli macie jakieś problemy, z którymi pani Jadzia ma poradzić sobie za tydzień, to czekamy na Messengerze Radia SK zawsze otwarcie.
1: Kciuki trzymaj. Ostatnia nadzieja nam została na US
0: Open. Proszę bardzo, jak będę
1: nazywa
0: trzymał kciuki, to nie będę mógł reagować tutaj na antenie na nic, bo nie będę mógł guziczków wciskać, ale trzymam.
1: Dobra wymówka od pracy w piątek.
0: A kiedy Iga gra?
1: No, awansowała do rundy trzeciej, więc trzymaj te kciuki cały czas.
0: Ale jeszcze
1: bo
0: muszę,
1: się, jedyna tam została
0: to jeden kciuk za Igę, bo drugi muszę za siatkarki trzymać, bo one jutro w półfinałach grają Mistrzostwa Europy.
1: To jest słuszna koncepcja. Wszyscy dzisiaj nie możecie pracować, bo kazaliśmy wam trzymać kciuki. Dziękujemy. Klikaj tam, no teraz
0: nie
1: musisz
0: mogę, bo
1: rozluźnić.
0: Trzymam kciuki, czyli
1: Jezu,
0: nosem
1: będę
0: kliknę.
1: Musiała tam sięgać.
2: Nosem.
1: Naprawdę to zrobił. Radio
3: SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Mamo, gotujemy się na bitki?
15: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
16: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
20: I po reklamie.

0: Impreza piątkowa ludzi po 30. Tak sobie teraz ruszacie ramionami przy własnym biurku w Open Space'ie.
1: Pani z księgowości może zatańczyć, pan z działu HR też dołączyć i od razu jakoś tak przyjemniej.
0: Whatever turns you on, Axwell, Bon, 5 minut do 12.
1: My już weekend rozpoczęliśmy tak na dobrą sprawę, bo weekend zaczyna się w Estę i za chwilę gramy wam dalej.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
6: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
7: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
6: Tak po prostu.
8: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
6: Zapraszamy.
8: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
9: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2, a dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
13: ceny. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
16: Dobry dzień. Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
17: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Mamy piątkowe południe, nad Przemyślnym i regionem sporo chmur, ale już potem bez opadów i do tego z szansą na przejaśnienia i trochę słońca. Temperaturowo do 23 stopni, a po weekendzie na ulicach naszego miasta nowe utrudnienia remontowe. W poniedziałek i wtorek od 7 do 18 zamknięta będzie ulica Sybiraków, a do czwartku Karnawskiego.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Do niezbędnej większości 3/5 wszystkich głosów zabrakło 25 posłów. Przed głosowaniem premier Donald Tusk cytował zeznania kluczowego świadka w sprawie zonda krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, mówił premier.
23: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba, stwierdza,
0: Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
22: W tych zeznaniach miała też paść obietnica, że jak Karol Nawrocki zostanie prezydentem, zostanie mu załatwione ułaskawienie, gdyby został skazany w tej sprawie. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja.
2: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
22: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na policję zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie. O ewentualnych konsekwencjach dla 12-latka zdecyduje sąd rodzinny. Cud w Nepalu. Dwóch pracowników elektrowni wodnej w Nepalu przez 9 dni było uwięzionych 170 metrów pod ziemią. Zostali odcięci od świata po katastrofalnej powodzi, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu do nich dotarli.
18: SK Przemyśl. New.
21: Krzysztof Pomorski. Ponad 80 projektów i prawie 3 700 000 zł do wydania. W poniedziałek w Przemyślu ruszy głosowanie na budżet obywatelski, mówił Łukasz Halota z Urzędu Miejskiego.
23: Głosować możemy za pomocą karty mieszkańca poprzez aplikację, natomiast mieszkańcy, którzy nie posiadają takowej karty, mogą oddać swój głos w Bibliotece Głównej bądź w jej filiach,
21: ale też w Urzędzie Miejskim i na wybranych osiedlach. Wiara Lecha Poznań to kolejny przeciwnik futsalistów Eurobusu Przemyśl. Ten mecz jutro. Początek w hali szkoły podstawowej numer 14 w Przemyślu o 16.
24: Weekend zaczyna się w SC.
25: I to już dwie po 12.
26: A znam takich, którzy mówią, że co po 12 to już na poniedziałek, bo w piątek się nie opłaca
25: zaczynać.
26: A tak, zaczynać.
25: To odkładamy. Ja mam przyjemniejsze tematy, za chwilę podam ci menu.
26: Zapraszam, bardzo chętnie się dowiem, zwłaszcza, że to pora drugiego śniadania już dawno. Kasia Węsierska.
25: To nawet będzie obiadowe menu już, powiem ci na razie. Ale to za chwilę miło. Reszta. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: To Szabuz i na antenie Radia SK. Za chwilę mango będziemy wam serwowali, a konkretnie...
1: A propos jedzenia, co mówiłeś mi o menu przed
0: chwilą. Tak, ponieważ bardzo dużo się teraz pozmieniało od nowego roku szkolnego, jeśli chodzi o jadłospisy.
1: Jeden obiad roślinny w tygodniu koniecznie.
0: I rzeczywiście w przedszkolach i szkołach teraz nieco inaczej trzeba dzieci karmić. No i są na to różne pomysły. Właśnie widziałem, że w jednym z łódzkich przedszkoli nawet zatrudniono pewnego takiego szefa kuchni uznanego, żeby coś tutaj pokombinował i żeby ta dieta dla przedszkolaków była naprawdę świetna. To... I teraz podam menu.
1: A poczekaj, ale to przedszkole dostanie gwiazdkę Michelin po tym, jak zatrudniło tego szefa?
0: Jest taka szansa. Uwaga, w menu mamy mirunę w stylu azjatyckim, pire z batatów i warzywa rustykalne, cokolwiek to znaczy.
1: Ja chcę znowu wrócić do przedszkola, nie tylko już teraz dla leżakowania, ale także dla tej diety.
0: Ciekawy jestem, które z tych dań trafi za szafkę.

0: Ciekawe, czy ktoś teraz w szkole ma chemię właśnie.
1: Ale nie ma na pewno telefonu na tej chemii. Pozdrawiamy serdecznie, bo takie zmiany w szkołach też zaszły. 19 po 12.
0: My jednak jesteśmy przekonani, że weekend zaczyna się wesce.
1: I jeżeli macie telefon, to odliczcie razem z nami do tego weekendu. Ile wam w godzinach, minutach, a może nawet i sekundach zostało jeszcze do weekendu?
0: Oczywiście, jeżeli już rozpoczęliście weekend, możecie liczyć wstecznie. Wtedy na minusie. I potem będzie w kasie na minusie, ale to dopiero w niedzielę.
1: Jak ktoś ma na przykład 2 tygodnie urlopu, to trochę liczenia go czeka.
0: Czekamy. Głosówki na Messengerze Radia SK wyciągniemy jakąś średnią, a za chwilę Gipsy, Igo i ostatni dzień lata.
2: Radio SK. Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Ser Złoty Mazur, jedyne 2,49 za 100 gramów. Szynka Ojca Grzegorza Bielesz, tylko 2,99 za 100 gramów.
7: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: też duet, tak jak my, Kasia.
1: 3 godziny 29 minut. Tyle zostało Damianowi do weekendu, a to oznacza, że Damian nie mniej, nie więcej sprawdza swoje zdolności matematyczne. Kończy pracę o 16 w piątki.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret za nami. Przed nami kolejny debiut, duet Jennifer Lopez i Pitbull on the floor. Ja już jestem na weekendzie tak naprawdę. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest już teraz w trakcie swojego weekendu albo chce odliczyć, ile mu zostało, to może nagrać głosówkę na Messengerze, chyba że zadzwoni 664-402-302, to odbierzemy, pozazdrościmy, zwłaszcza tym, którzy już zaczęli wolne
1: minus
0: swoje.
1: Minus 4.32 minuty też ktoś napisał. To chyba nasi porynkowcy, bo to wychodzi 8 rano.
0: Nie, to oni o 9 skończyli.
1: No, czyli ktoś po nocnej zmianie. Albo ktoś z nich wyszedł wcześniej, ale się do teraz nie przyznał.

0: Alex Warren w Radiu SK, bo weekend zaczyna się w Estę już o 12.37 na przykład.
1: Dla niektórych już się zaczął, dla innych zacznie się, no powiedzmy, że całkiem niedługo, choć to całkiem niedługo to jest kwestia akurat
0: godzin.
1: Sporna.
0: Sebastian napisał na Messengerze Eski, że jeszcze tylko 12 tylko? Godzin pilnowania porządku na bałutach w Łodzi i weekend. Ja akurat jestem z łódzkiego Śródmieścia, ale znając bałuty, no to te 12 godzin czasami można się przedłużyć troszeczkę.
1: Jest.
0: Trzymam kciuki.
1: I jeszcze Grzegorz z nieco innym planem.
2: Witam, Grzegorz z tej strony. Gdybyście mogli puścić coś szybszego, byłbym wdzięczny. Szykujemy się na grilla sąsiedzkiego. Zaprosiliśmy około 50 domów, całe osiedle, także mam nadzieję, że frekwencja nam dopisze. Pozdrawiam, Grzegorz z Kowar.
1: Ile tam kiełbas musi na tym grillu się właśnie smażyć.
0: Ja to mam nadzieję, że wy zaprosiliście też straż pożarną, albo że przynajmniej będzie w gotowości.
3: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
9: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Zł 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: To jest trening dykcji dobry. MJ Deli Company to startup. MJ Deli Company to startup.
1: No wiadomo, dlatego ty to zapowiadasz, a nie ja. 6 minut nam zostało do godziny 13. Weekend zaczyna się Wesce, tak nazywa się nasz nowy program piątkowy i jest to dosłownie taka sytuacja, że weekend zaczyna się Wesce, bo jak spojrzymy na nasz eskowy parking, to dzisiaj jest wyjątkowo pusty.
0: Wszyscy już mają weekend. Co prawda, międzynarodowej godziny szczęścia o 17 nie będzie, ale chyba warto ją zrobić o 13, bo już nikogo nie ma, ale rapować będziemy jak zawsze.
1: Oczywiście, przenosimy to na nieco wcześniejszą porę. Jesteśmy ciekawi waszych planów i mamy nadzieję, że weźmiecie w tym udział po godzinie 13. Możliwe, że tych samochodów na naszym parkingu nie ma dlatego,
0: że
1: wszyscy przerzucili się na rowery, bo paliwo drogie.

0: Reklama.
1: Marian, jaki laptop jest top?
2: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Schab wieprzowy bez kości, tylko 15,99 za kilogram. Papryka czerwona, jedyne 5,99 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Teraz ta część piątku, podczas której mamy mieć obiecane przez synoptyków przejaśnienia i trochę słońca. Do tego temperaturę do 23 stopni. A jeśli jedziecie autostradą, to uważajcie od węzła Przeworsk do węzła Łańcut. Tam punktowo jeszcze do około 14. Wymiana barier energochłonnych i hamowanie do 80.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Gorącej dyskusji w Sejmie przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach przysłuchiwał się Mateusz Chłyston.
24: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
25: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
24: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
26: Państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
24: Z Sejmu Mateusz Chłystun.
23: Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. Sekcja ma wyjaśnić przyczyny śmierci znanego operatora filmowego. Ciało Witolda Płóciennika znaleziono wczoraj wieczorem w Lesie. lesie na obrzeżach Lubniewic. Sekcja prawdopodobnie odbędzie się po weekendzie. Operator był autorem zdjęć do filmów Wymyk czy Zieja oraz seriali Stulecie Winnych czy Ołowiane Dzieci. Stok narciarski nad morzem, Szczecinek w zachodniopomorskim szuka projektanta takiego obiektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w przyszłym roku.
0: Są potrzebniejsze inwestycje.
1: Wszystko co sportowe jak najbardziej w tym mieście powinno się zadziać.
23: Oceniają mieszkańcy. Szczecinek już szczyci się najdłuższym w Europie wyciągiem do nart wodnych.
2: SK Przemyśl.
22: Krzysztof Pomorski. Szkoła podstawowa numer 1 jako pierwsza w Przemyślu zawiesiła konta na Facebooku i TikToku, a to w trosce o bezpieczeństwo i ochronę wizerunku uczniów, mówi dyrektorka placówki Monika Lach.
3: Nie

0: prostu nie będziemy tego udostępniać.
1: Informacje o wydarzeniach będą publikowane jedynie na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.
2: Zaczyna się w SC. Po 13 to już podobno koniec pracy.
3: Są na pewno tacy, którzy już są w drodze do domu i być może za kilka chwil pojawią się na naszej antenie.
2: Ogłaszamy dla nich właśnie Międzynarodową Godzinę Szczęścia, jak skończyliście.
3: Bardzo
2: jak nie
3: proszę.
2: Skończyliście, to też już blisko.
3: Kasia Węsierska.
2: Michał Hanczak.
3: Dzień dobry.

0: błysk. To mama do mnie mówiła w piątek, jak kazała całe mieszkanie sprzątać. I zawsze... nie jest to niestety legenda, tylko prawda.
1: U mnie zawsze sobota była dniem sprzątania.
0: Każdy miał ten swój dzień. Teraz jesteśmy dorośli i też go mamy, choć mówiliśmy, że tak nie będzie.
1: U mnie raz na 3 tygodnie. Dlatego nie zapraszam gości. 10 minut po godzinie 13 to jest Radio SK. Wrzucamy. Weekend zaczyna się w SC, ale wrzucamy na luz.
0: Mamy weekendowe plany. W takim razie lećmy z tym podkładem, dlatego że my najpierw harpujemy, a potem wy o waszych planach na weekend.
1: To jest tradycja i ona zostanie zachowana. Kto dzisiaj zaczyna?
0: Mogę zacząć.
1: Proszę bardzo.
0: Mój plan jest rozbudowany, ale może nie brzmi zbyt ambitnie.
1: Rozbudowany na dwa wersy?
0: Tak, na dwa wersy.
1: Posłuchamy. Błaga.

0: jechać musi, a w niedzielę za to wjedzie obiad u mamusi.
1: Najlepszy. Po sprzątaniu w sobotę by urosł w niedzielę. Wasze plany na weekend mile widziane, nagrajcie głosówkę rapując a cappella.
0: A my to za chwilę zmontujemy i puścimy w świat.

0: Sien na Spyro. Great Expectation w Radiu SK, 18 minut po 13.
1: Przyszła głosówka od Mateusza.
2: Siema SK, hey. Właśnie skończyłem pracę. Coś pięknego. Mogę śmiało przywitać piątek, piąteczek, piątunio.
1: I weekend.
0: To nagrywaj rapsy o swoich planach na weekend, za chwilę ich posłuchamy wszyscy.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, Ten z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: I po reklamie.

0: Pamiętasz, Kasiu, viral do tego kawałka, jak chłopaki prężyli mu skuły?
1: I trzeba było tańczyć.
0: Ja wtedy nie mogłem tego nagrać, nadal nie mogę.
1: Rasputin za nami w Radiu Łezka, to teraz przechodzimy do waszej wersji opowiadania o swoich weekendowych planach.
0: Weekend zaczyna się Westę, no i oczywiście zaczynamy z rapsami ten weekend, żebyśmy się dowiedzieli, co się u was będzie działo.
1: I jako pierwszy o swoich planach opowie Szymon. Plany ma rozbudowane. Męski skład.
0: Tak. No to
1: Szymon, lecisz.
2: Plany na weekend mam jasne. Dzisiaj nic nie robić i zbierać motywację. Jutro wstać z rana, zamontować domek, a wieczorem zabrać żonę na kolację.
1: Ładny plan, zwłaszcza ten z żoną na kolacji.
0: Życzę, żeby to była kolacja ze śniadaniem.
1: Michał.
0: No to Michał, prosimy. Dajesz, dajesz.
3: W piątek impreza w jacuzzi kusi, a w sobotę człowiek pracować musi.
1: Ale niedziela może wolna, chociaż tyle.
0: Kamil?
1: Jest jeszcze Kamil.
4: Yo, lecimy z tym. Plany takie byle jakie. Pranie, sprzątanie, gotowanie, ekstraklasy oglądanie, Instagrama scrollowanie.
1: Chyba wszyscy mamy na imię Kamil dzisiaj.
0: I zakończmy te litanie.

0: Ale ładnie. Sky Full of Stars to Coldplay na antenie Radia SK.
1: Oni mają taki kawałek Hymn for the Weekend, ale ten też bardzo pasuje na początek weekendu. 21 minut do 14.
0: Bo weekend zaczyna się bez tej i po raz pierwszy prowadzimy ten program w tej formie, ale oni też są jeszcze bardziej po raz pierwszy u nas.
1: Sońta i Koraściel. Koraściel, czyli SK w Radiu SK. Pierwszy raz i pytają was o wasz pierwszy raz w SC, który chcielibyście razem z nami zrealizować.
0: Co więcej, oni mogą dać kasę na to właśnie, żebyście ten pierwszy raz może w ten weekend zrealizowali. Ja nie wiem, może na prawo jazdy bym od nich wziął kasę.
1: Konkursy na stronie sk.pl albo eskowa aplikacja, tam was odsyłamy do zgłoszeń.
0: A Sońta i Koraściel w piątki już od 14 w SC. Radio
2: SK. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
15: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
16: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
17: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: zestresowanego, bo właśnie musiał włączyć 4 mikrofony.
1: Raz. Nie mam takiej wielkiej ręki, żeby 4 mikrofony włączyć na raz.
2: My w ogóle nic nie mamy wielkiego, ale i tak będziemy prowadzić program do 17.
0: Serca mieliśmy nadzieję, że macie wielkie śliwki do studia przynieśliście, ale potem się okazało, że to dla was.
2: Moje śliwki.
1: Ale wiecie, że po śliwkach to nie możecie nie dotrwać do końca programu.
2: Ale zauważyliśmy
0: taki
2: już...
0: jest cel, bo jest piątek.
2: Zauważyliśmy, że w Radiu SK jest bardzo dobry sanitariat, że się tak wyrażę.
1: Nie, mamy, jesteśmy pod tym względem przygotowani. Pod każdym innym nie, ale pod tym
0: wszystko
1: tak.
0: Wszystko jest dobre. Duet
1: wszystko
0: będzie teraz
1: dobre. Wszystko się może zepsuć, ale przynajmniej toaleta działa.
0: SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel już teraz z wami.
2: Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
21: W prognozach do końca dnia przewaga chmur, ale takich bez deszczu. Jest też szansa na trochę słońca, choć to z nami już tylko do 19.07. A jeśli jedziecie teraz autostradą za kierownicą ciężarówki, to przypominam, że ze względu na punktowy remont od węzła Przemyśl do Korczowej musicie zjechać na objazdy krajówką 77,94.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
22: Minęła 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Usłyszeliśmy mnóstwo fałszywych zeznań, w tym nie ma ani milimetra prawdy, mówi Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk przed głosowaniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zacytował zeznania kluczowego świadka w tej sprawie.
23: I to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność.
22: Zaznaczał szef PiS Jarosław Kaczyński. Do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach zabrakło koalicji rządzącej 25 głosów. Trzy osoby ranne w karambolu w Tarnobrzegu. Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia na tarnobrzeskiej Wisłostradzie po zderzeniu 6 samochodów, w tym 2 busów z lawetami. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że bus z lawetą uderzył w stojące na lewym pasie samochody, mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji.
0: Pierwszy z nich oczekiwał na możliwość wykonania manewru zawracania. Kierujący pojazdami stojącymi za nimi zatrzymali się.
22: Ruch na wojewódzkiej 870C1 w kierunku Tarnobrzega odbywa się wahadłowo. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej ruszają zawody European Rover Challenge. 25 łazików z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Marsjadzie, mówi Łukasz Wilczyński, prezes Fundacji Kosmicznej.
1: Sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, systemy jezdne.
22: Wśród łazików są m.in. pojazdy ze Stanów Zjednoczonych i Francji. Kosmiczne zmagania łazików marsjańskich potrwają do niedzieli.
2: SK Przemyśl News.
21: Krzysztof Pomorski. Już niebawem rozpoczną się prace związane z modernizacją Młodzieżowego Domu Kultury oraz Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Miasto jest w tej chwili na etapie wyboru wykonawcy, mówi prezydent Wojciech Bakun.
15: No i z kilku oferentów, także miejmy nadzieję, że uda nam się wybrać właściwego wykonawcę i rozpocząć te prace jeszcze we wrześniu.
21: Prace na zamku mają się zakończyć w październiku przyszłego roku.
2: Sport w Przemyślu.
21: Włóczanka Wólka Pełkińska to kolejny przeciwnik piłkarzy Czuwaju Przemyśl. Ten tym razem wyjazdowy mecz w niedzielę, początek o 14:00.
24: Sońca i Koroście,
25: czyli SK w Radiu SK.
26: Weekend zaczyna się w SC, dlatego dzisiaj zaczynamy godzinę wcześniej. Michał Korościel i Marcin Sońca, witamy. No i mamy piątek, także dzisiaj wszyscy udają, że pracują.
27: Nie wolno udawać, Michał, że się pracuje.
26: To znaczy, jak masz pracę, jak masz jej poważną, to możesz.
27: To jest nieetyczne, to jest niemoralne. Ja będę pracował, odcinek będzie udawał. Zapraszamy do 17:00.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Wiesz co, ja strasznie jej kibicuję, bardzo lubię tę Sylwię Grzeszczak, ale ona nie zrobi kariery za granicą. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
0: No weź powiedz Grzeszczak, przecież ci amerykańscy DJ nie powiedzą Grzeszczak.
1: Okay, okay.
0: Ona musiałaby zmienić na samo Sylwia.
1: Twoje teorie są wspaniałe, natomiast powiedz Sylwia.
0: Sylwia?
1: Aha. Co? Zrobić, nie zrobić?
0: Musiałaby bez Grzeszczak zrobić. No nic, to jest jej sprawa, Cinek. Ja jej nie będę zmieniał nazwiska. Ja już jednej babie zmieniłem nazwisko i ona do tej pory żałuje.
1: Z wami Taka Rościel, witamy serdecznie w Radiu SK. Dzisiaj weekend zaczął się wcześniej z Radiem SK. Macie godzinę więcej od nas i teraz pytanie do was.
0: Ale co? Nie było zmiany czasu, nie?
1: Nie było zmiany czasu, ale zaczęliśmy godzinę wcześniej.
0: Nie,
1: weekend zaczyna się wesoło, rozumiesz?
0: No wiadomo, ja rozumiem tę ideę.
1: W każdym razie, macie godzinę od nas grać i teraz pytanie do was, co zrobicie przez tą godzinę? Przy czym ja oczywiście wiem, co zrobicie, no to są 2 minuty, czyli zostaje jeszcze 58.
0: Prysznic 2 to 56, to, tak, dalej 56 minut.
1: Prysznic,
0: no.
1: Kuchnia,
0: to zostaje jeszcze. Co zrobicie z tą prawie godziną, bo już ustaliliśmy, jak zmarnujecie 4 minuty. Nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, czekamy.

0: Van Gogh miał słoneczniki, a Post Malone ma słonecznik. Sunflower w Radiu S.
1: Sunflower to jest słonecznik?
0: Chyba tak.
2: To
0: sunflower, czyli taki kwiat, który się obraca do słońca, czyli słonecznik.
2: No tak.
0: No nic, nie o tym. Weekend zaczyna się wesele, proszę Państwa. W związku z tym dzisiaj pytamy Was, co robicie z tą dodatkową godziną, którą dostaliście od Radia SK. Prawie godziną, bo dwie minuty zmarnujecie wiadomo na co. Są głosówki jakieś?
2: Są głosówki. Pan Bartosz z Łodzi nagrał swoją głosówkę, w której powiedział, że on poświęci to na skincare. Wiesz, co jest skincare?
0: Skincare to jest taki rytuał dbania o twarz.
2: Tak, zwykle uważa się, że to kobiety robią ten skincare, ale my nie zamierzamy panu Bartoszowi, ustawiać kalendarza. Jeżeli pan Bartosz uważa, że dodatkową godzinę należy przeznaczyć na skincare, to nic nam do tego odcinek i proszę cię bez złośliwych komentarzy, bo widzę, że świecą ci się trochę oczy bez złośliwych. Panie Bartoszu, wręcz nagroda będzie, tak?
0: Oczywiście zapewniamy footcare, czyli klapki Kubota i skiety Radia SK.
2: Co są skiety?
0: Skarpety.
2: Footcare to bardziej myślałem, że jedzenie, opieka.
0: Footcare ja sobie zajumałem.
2: No nic, panie Bartoszu, gratulujemy serdecznie. Mamy nadzieję, że będzie pan wyglądał jak pupa niemowlaka. Tak się mówi, nie? Jak ktoś ma taką gładką skórę, tak?
0: Tak.
2: No dobra, czekamy na wasze głosówki na eskowym messengerze. Co zrobicie z dodatkową godziną weekendu, którą wam podarowaliśmy dobrodusznie? Nagrywajcie swoje głosówki.
3: Autopromocja.
4: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, noser, co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
5: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
6: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
8: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: te llorar.
1: Duel El Corazon, czyli pojedynek serc, SKU, czyli Bawi, Sońta i Korościel. No i weekend zaczyna się Wester, w związku z tym macie dodatkową godzinę.
2: Tak, macie dodatkową godzinę, godzinę weekendu więcej. W związku z tym pytanie, co z tym zrobicie? Nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, słuchamy.
3: No cześć SK, no ja tu będę leżał. Bo co prawda rano trochę leżałem, ale jeszcze nie skończyłem, a że jestem sumienny, to teraz jeszcze przez godzinę muszę poleżeć.
1: No to jak pozdrawiam. Tak, pozdrawiam, jak tak dobrze idzie, to może wziąć nadgodziny, nie?
2: Ale może sobie odleżyn się nabawić, wiesz, co są odleżyny?
1: Wiem, co to są odleżyny.
2: No właśnie.
1: To znaczy nie wiem, co to są odleżyny.
2: Ja też nie.
1: SK-owe klapki Kubota plus skarpetki, dla ciebie gratulujemy i prosimy o więcej.

0: Sydney Pollack i PZ otwiera wino. Wiesz co ci powiem, że gdyby on rzeczywiście otworzył tyle tych win, ile razy o tym zaśpiewał, to on by miał poważny problem.
1: Nie, tak,
0: poważny problem.
1: Moim zdaniem on otwiera to samo od 22 lat, bo to jest 2004 ta piosenka, czyli czas co najwyższy kupić sobie korkociąg.
0: Ale zwłaszcza, że wiesz, nie wiadomo, czy on je pije, może on otwiera, ma taką pasję otwieranie win.
1: Fabryce otwierające wina? Nie wiem, jest coś takiego, nie wiem. A może jest sommelierem i to by próbował.
0: Sommelier to ten, co się zna na winach, tak?
1: Tak, tak, tak. No, no nieważne, słuchajcie, SK po raz pierwszy, to jest to, o czym żyjemy w tym tygodniu, bo to jest nasz pierwszy raz w SC i chcemy też... mówiąc profesjonalnie, sfinansować wasze pierwsze razy z Radiem SK. W związku z tym warto wejść na sk.pl i napisać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy z nami, a my wykładamy na to, że tak powiem, środki.
0: Sk.pl, zapraszamy. Radio
2: SK. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.

0: niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: I po reklamie.

0: Ale to żre, co nie Cinek?
1: Co to znaczy żre?
0: Żre to znaczy, że tak się tego słucha i sobie myślisz, żre ty, ale to żre,
1: nie? Czwarty dzień w Radiu SK i mówisz slangiem, szanuję.
0: Ale to żre, proszę ciebie, to Robin Schulz, take
1: tak
0: it
1: żre,
0: slow.
1: Że jest już tłuste.
0: Dokładnie. Słuchaj, wiesz co, no. My tu śmiejemy się, ale sprawa jest poważna, wiesz dlaczego?
1: No.
0: Bo to jest nasz pierwszy tydzień w Radiu SK i ten mężczyzna, który prezentuje wiadomości, Kuba Krzyżak, dzwonił przed chwilą i powiedział, że nie wiadomo, czy on zdąży, bo ma jakiś problem.
1: Nie.
0: I pytanie teraz, czy ty dałbyś radę zaprezentować te newsy w SK?
1: Nie, mogę sprawdzić.
0: No spróbuj.
1: Panie i panowie, to są newsy w Radiu SK. O tanich paliwach możemy zapomnieć. Ceny paliw we wrześniu będą nadal rosły, podaje Petrol.pl.
0: To może lepiej niech on zdąży.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w czwórce.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie: Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
13: Mamo, gotujemy się na bitki?
14: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
15: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 000 zł. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
23: Na ulicach Przemyśla sporo aut, tłocznie może być dobrą chwilę m.in. na skrzyżowaniu 3 Maja Krasińskiego i Grunwaldzkiej, czyli w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w naszym mieście. Uważajcie i cierpliwości. W prognozach pogodny wieczór i noc, wspomnianą nocą 18 stopni, jutro 21, w niedzielę 19.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
24: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, prognozuje e-Petrol. 95 może kosztować nawet 7,99 za litr, a diesel 8,87.
25: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
24: Mówi dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Wiele wskazuje, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet 100 dolarów. Nowe ustalenia w sprawie wypadków szkodnej na Podkarpaciu. 9-latka, która zginęła, nie miała zapiętych pasów i była przewożona bez fotelika. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sierpniu. Urszula C. podróżowała z trójką swoich dzieci. Jak ustalili śledczy, kobieta wpadła w poślizg, zjechała na pobocze, następnie uderzyła w betonowy przepust drogowy. 37-latka usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
0: Przesłuchana w charakterze podejrzanej kobieta w pełni przyznała się do zarzucanej czynu.
24: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Choć mamy końcówkę lata, to leśnicy myślą już o wiośnie. Nadleśnictwo Bełchatów rusza z montażem kilkuset budek lęgowych dla ptaków.
1: Żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko.
24: Mówi Karolina Grałowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. Z nowych domków skorzystają m.in. sikorki, wróble czy kowaliki.
2: SK Przemyśl News.
3: Krzysztof Pomorski jest symbolem nadziei, odwagi i zakończenia walki z nowotworem, a mowa o dzwonie zwycięstwa, który wisi od niedawna na oddziale onkologii Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, mówi dyrektor placówki Barbara Stawarz.
4: Ten pacjent, który wychodzi, otrzymuje taką wspaniałą wiadomość, że wygrał. I w momencie, gdy pacjent zdrowieje, dzwon odzywa się swoim pięknym dźwiękiem.
3: Obejmuje swym zasięgiem Przemyśl i okolice oraz pozostały obszar województwa podkarpackiego. Mowa o kolejnej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka jest zrzucana z samolotów, a w obszarze zabudowanym wykładana ręcznie.
21: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
26: All right, 3 minuty po godzinie 15. Jak jest 3 minuty po 15 w piątek, to co jest?
27: To jest weekend! Weekend wylądował i będzie teraz Somber, proszę państwa, taki artysta. Ty się znasz trochę na muzyce.
26: Tak.
27: Czy to jest Somber Jagnięcy?
26: A jak się mówi naprawdę? Jak się mówi?
27: No Somber się mówi.
26: Nie, nie mówi się Somber.
28: To nie Comber? Comber
27: nie,
28: chyba.
27: A jak Comber. Nie się mówi Comber, ale artysta jest Somber, jest człowieczny.
26: Aha, aha, aha.
27: Ludzki pan.
26: Nie odniosę się do tego cinek. Proszę państwa, Somber to jest artysta, a nie żaden Jagnięcy.

0: Pięknie płyniesz, Dawid Podsiadło w Radiu SK. Wy też pięknie płyniecie ze swoimi propozycjami, które moglibyśmy sfinansować w ramach akcji SK po raz pierwszy. Finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda zgłoszenia. Mamy coś fajnego?
1: Mamy coś fajnego. Wiesz, ta słuchaczka tutaj napisała, że ona bardzo chciałaby zrobić sobie zęby. O. Te, które ma teraz, są w takim, jak pisze słuchaczka, w stanie godnym pożałowania. Okay. I chciałaby nowe zęby zrobić.
0: Czyli aparacik taki, tak?
1: Chyba aparacik.
0: To bardzo fajny pomysł. A ile, ile to kosztuje?
1: No właśnie, to kosztuje 8 tysięcy złotych.
0: No. Średni pomysł jednak. Ale myślę, a może by tak zrobić te, co widać, z przodu jedynki na przykład?
1: Przypomina mi się moja babcia nieboszczka, niestety, że ona miała złote zęby i powiem ci, aż żal było grzebać.

0: Tattoo, All the Things She Said w Radiu SK. Nie wiem, czy można mówić takie rzeczy w Radiu SK. Najwyżej dostanę ochrzan od dyrektora. Ale
1: myślę, że nie można, więc śmiało.
0: Ale spróbuję. Wiesz co, na teledysku do tej piosenki All the Things She Said kształtowała się moja tożsamość seksualna.
1: Wiesz co?
0: Nie wiem.
1: Ja widzę efekty i powiem szczerze, żebym mógł zgadnąć, jaka to melodia była.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siwa, zbiąka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie: Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września, Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
11: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
12: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
21: I po reklamie.

0: Zalia w Radiu SK, tylko kochaj mnie, no bo przecież całe życie wszyscy szukamy miłości. My ewentualnie możemy sfinansować pierwszy raz, tak na tym polega nasza zabawa, SK po raz pierwszy i mamy kandydatkę do sfinansowania.
1: Cześć, siema, jak masz na imię?
2: Cześć, Iga.
1: Iga, ty napisałaś na SK.pl, że co byś chciała?
2: Chciałabym powiększyć usta.
1: Ale bardzo, czy tak delikatnie?
2: Nie, no delikatnie. Aha. Oczywiście.
0: A tak, żeby mama zauważyła, czy tylko koledzy?
2: Żeby wszyscy zauważyli.
0: Aha, czyli konkretnie.
1: Okej, czyli konkretnie. Dobra, a po co chcesz powiększyć usta?
2: Po co? No jest to moje marzenie od wielu lat. Myślę, wpłynęłoby to na moją aparycję korzystnie.
1: Okej, w porządku. Tutaj napisałaś na tym zgłoszeniu, czy my myślimy, ja z Cinkiem, w ogóle my rzadko myślimy, do tego trzeba zacząć, ale już zapytałaś, to przeczytam. Czy my myślimy, że to pomoże ci znaleźć miłość? Ty szukasz miłości, Iga, tak?
2: Szukam.
1: Ale ty nie jesteś Iga Świątek, to jeszcze wyjaśnijmy.
2: No nie, ta druga Iga.
1: Ta druga Iga. No są w Polsce dwie Igi, wiadomo, to już wiemy, która. Dobra, Cinek, a ile to będzie kosztowało, to powiększenie?
2: No, nie jest to tania rzecz, aha, bo wraz z makijażem permanentnym, żeby już to było takie dopełnienie, no nie, to 1700.
0: 1700 zł.
1: Ale netto czy brutto?
2: Netto.
0: Słuchaj, no generalnie za usta to jest naszym zdaniem trochę dużo, no bo my mamy nasze za darmo.
1: A może tylko górne zrób.
0: To będzie wtedy, no trochę
1: to będzie wtedy 850.
0: Czy to będzie dziwnie wyglądało?
1: Nie, no dobra, już niech będzie. Już
0: dobra, to nie targujemy się. Finansujemy te pierwsze razy. Jeżeli chcesz po raz pierwszy powiększyć usta, to masz to, moja droga. Gratulacje.
1: Wielkie brawa.
2: Nie, naprawdę.
1: Oczywiście, ale musisz wysłać później zdjęcie na SK.pl, dobra?
0: Mi nie wysyłaj, mam żonę.
2: Nie, no oczywiście.
1: Jeśli koniecznie. Ja ci Cinkowi pokażę na siłę.
2: Dziękuję ślicznie.
1: I powodzenia, trzymaj się, miłości. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
1: Życzymy ci super weekendu. Pa, pa.

0: przerwy to coś.
1: Bez przerwy to coś w Radiu SK. To jest piątek, to jest weekend, proszę Państwa. W związku z tym, że jest weekend, to my go troszeczkę wydłużamy.
2: Tak, i dajemy wam dodatkową godzinę,
1: okay.
2: Ponieważ weekend zaczyna się weste, więc dzisiaj wszystko jest o godzinę wcześniej, zmiany czasu nie było, proszę nie panikować.
1: Zgłaszacie się, chciałem powiedzieć dzwonicie, oni
2: się
1: nie dzwonią, oni zgłaszają się.
2: Michał, pomóc ci?
1: A nie, ja sobie dam radę, patera. Zgłaszacie się na eskowym messengerze z pomysłami, co zrobić z tym przedłużonym weekendem.
3: No cześć Eska, w związku z dodatkową godziną weekendu wstawię pralkę, wstawię zmywarkę, a potem siebie wstawię i będzie zarąbiście. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, ale ja nie pochwalam wstawiania zmywarki.
4: Autopromocja.
5: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8:00.
9: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
21: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie 2 opakowań.
20: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
22: I po reklamie.

0: Sandra Bocelli i David Guetta i nie tylko. Mnóstwo ludzi jest tutaj. W ogóle nie mamy czasu, żeby to wszystko przeczytać.
1: Wszystkich wymienić, tak.
0: Tak, wymienić,
1: tak.
0: Bo za chwilę...
1: Paul McCartney, John Lennon, Freddie Mercury. No dużo by gadać.
0: Afryka, w każdym razie. Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
8: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Na ulicach Przemyśla wzmożony ruch, mamy popołudniowy szczyt, więc cierpliwości. Uważajcie też na remontowanym odcinku autostrady. O tym za moment w SK News z Przemyśla. Posłuchajcie. Do końca dnia bez opadów, wieczorem 20 stopni, nocą 18, jutro 21 i bez deszczu. W niedzielę 19 i po południu po kropli.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Minęła 16, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W Sejmie awantura o kryptowaluty. Premier przytacza cytaty ze śledztwa. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Cytował Donald Tusk, fragment przesłuchania.
16: Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
15: Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to skoordynowana operacja i wszystko to kłamstwa.
17: Już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę.
15: Przypomnijmy, Sejm nie odrzucił dziś dziś prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zabrakło 25 głosów. Rewolucja na szkolnych i przedszkolnych stołówkach to już rzeczywistość. W jednej z łódzkich placówek na Polesiu wyglądają teraz jak z topowej restauracji. Oryginalne dania przygotowuje tu absolwent przedszkola, szef kuchni w znanej restauracji.
0: Co dziś na obiad?
12: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatów. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
0: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
12: To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. Że dziecko zobaczy, powie, mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
18: Smakuje mi. Bardzo dobre.
15: Na przedszkolnym obiedzie była reporterka Eski Ela Piotrowska. Już w ten weekend finał Poland Business Run w rytmie eskowych hitów. Na czasie oczywiście. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii.
19: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
15: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run w Krakowie oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
3: SK Przemyśl. News.
14: Krzysztof Pomorski. Trwa remont autostrady między węzłami Przemyśl i Korczowa. Praca podzielona na 4 etapy. Dwa z nich są już zakończone.
20: Co oznacza, że nową nawierzchnię ma około 10 km trasy.
14: Mówił Bartosz Wysocki z Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, to panowie drogowcy wyrobią się do końca października. Macie czas do 15 września. Gminy na Ośrodek Pomocy Społecznej Brzurawicy przypominamy złożyć wniosek o stypendium szkolne. Z pomocy tej mogą skorzystać uczniowie mieszkający na terenie gminy z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 823 zł.
3: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
21: Zauważyłem, że Koro nie powiedział jeszcze, że dzisiaj wieczorem będzie padało i to jest podwójnie dobra wiadomość, bo po pierwsze napada ci do twojego kabrioletu.
22: Czyli jednak mam kabrioleta, tak? Teraz nagle mam kabrioleta, bo tak. Mam kabrioleta. Po prostu zazdrość cię zżera. To jest takie małe, to jest takie podłe, co ty robisz. Jednak mam kabrioleta.
21: A druga dobra wiadomość jest taka, że na to się mówi pogoda barowa.
22: Ale nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia.

0: Midnight Sun, czyli Zara Larsson w Radiu SK.
1: Wiesz, tak, w Radiu SK pracujemy, w Radiu SK.
0: Wiesz, z jakim ssakiem kojarzy się Zara Larsson?
1: Ze świnią.
0: Nie.
1: A z jakim?
0: Masz jeszcze jedną próbę.
1: Z koniem.
0: Nie, z delfinem.
1: Z delfinem?
0: Tak.
1: A nie, to ja wiedziałem, wiesz, tak. Co, bo kiedyś był taki zespół Iwan i Delfin i ona była tym delfinem, wiesz?
0: Ona była tym delfinem.
1: Ona była tym delfinem, oni się później rozpadli, no nic.
0: Nawet jak wpiszesz w Google Zara Larsson, to ci się pojawia taki kwiatuszek, możecie to sobie sprawdzić, jak siedzicie jeszcze w pracy, luzerzy. I ten kwiatuszek naciśnięcie, to wtedy skaczą delfiny przez ekran. A nie świnie.
1: Aha. A wiesz, że nie zatrudniała cię Radio SK po to, żebyś klikał w Google i sprawdzał, czy skaczą delfiny, czy kwiatki. Wiesz, że to jest żenujące. Wiesz, że dyrektor może słuchać i mówi,
0: tak,
1: zatrudniłem go po to, żeby robił fajny program, a nie klikał i sprawdzał, czy pojawią się delfiny.
0: Nigdy
1: to jest bez sensu.
0: Nie ukrywałem, że przychodzę tu na internet.

0: David Guetta w Radiu SK Run Run River. To jest program SK, czyli Sońca Karosiel w Radiu SK.
1: Witam serdecznie, o co chodzi?
0: Jaki pan sprawie przychodzi do Radio SK?
1: Wiesz co, ja mam taki fetysz, ty wiesz o tym fetyszu, że ja bardzo lubię nazwy obiektów sportowych.
0: Tak,
1: i mam swój
0: prawda. Konkretny
1: ranking nazw obiektów sportowych i zawsze mówię o tym we wrześniu, ponieważ we wrześniu odbywa się turniej wielkoszlemowy US Open na kortach, uwaga, to jest właśnie ta ulubiona nazwa, absolut numer jeden, na kortach Flushing Meadows. Najlepiej jak mówią to amerykańscy komentatorzy, oni mówią to tak, że nie da się tego powiedzieć, oni mówią Flushing Meadows.
0: Australian Open, to jest jeszcze Rod Laver Arena.
1: Rod Laver Arena, tak.
0: Na Wimbledonie?
1: Wimbledon. Słuchaj, no w każdym razie wszyscy nasi już podpadali poza Igą Świątek. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie. Już wiesz, z kim będzie grała w trzeciej rundzie?
0: Nie wiem.
1: No to powiedz.
0: Nie wiem.
1: Z Buzkową, z Czechosłowacji.
0: Nie ma Czechosłowacji, Michał.
1: Tak, nie ma Czechosłowacji.
0: Ona jest z Jugosławii.
1: W każdym razie Iga będzie faworytkiem. Trzymamy kciuki.
0: Faworytką.
1: Przypominam,
0: że... czegoś nie wiem.
1: Przypominam, że turniej odbywa się na kortach Flushing Meadows.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. Artcod zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. Artcod.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Schab wieprzowy bez kości, tylko 15,99 za kilogram. Papryka czerwona, jedyne 5,99 za kilogram.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
13: I po reklamie.

0: co masz ty w Radiu SK, czyli Dawid Podsiadło. 33 minuty po godzinie 16, a już teraz, uwaga, idzie nowe.
1: Hity zaczynają się w SC.
2: No wiadomiks, wszystkie hity zaczynają się w SC i teraz będzie hit Ellie Goulding for your entertainment, dla twojej rozrywki. Ja chcę powiedzieć parę słów o Ellie Goulding.
0: Bardzo proszę, posłuchajmy wszyscy wspólnie.
2: Słuchaj, po pierwsze, ona śpiewała piosenkę do filmu 50 twarzy Greya.
0: Tak, to jest o takiej parze, która się związała dosłownie.
2: I ja ci powiem, że ja umiem zaśpiewać tę piosenkę i teraz ją zaśpiewam. Love me like you do, la la la, wiesz, która, nie? A po drugie, i to jest teraz, powiem coś wzruszającego z mojego życia osobistego i prosiłbym, żebyś po prostu tego nie żartował, bo ja mam uczucia, normalne mam uczucia. Ja płakałem kiedyś przy występie Ellie Goulding. Wiesz kiedy?
0: Kiedy?
2: Jak Roger Federer parę lat temu kończył karierę i w ostatnim meczu, już skończył ten mecz, usiadł obok swojego największego rywala i przyjaciela Rafaela Nadala i oni tam te wszystkie przemówienia i tam wszyscy płaczą i Ellie Goulding wyszła, zaczęła tak pięknie śpiewać, tak wzruszająco, że ja również płakałem razem z Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem. Płakało trzech mężczyzn. Ja, Federer i Nadal. Patrz, jakie towarzystwo.
0: Okej, ja nie będę rzeczywiście z tego żartował. Tym bardziej, że pewnie i tak niektórzy się już z ciebie śmieją.

0: SK, czyli Santa Karoście z Radio SK, a to Dany i Teres. Albo Therese.
1: No, Therese.
0: W każdym razie, cześć Tereska. If Therese. Only You w Radio SK.
2: Za moment będzie Kaśka Sochacka i Szum, bądźcie z nami.
0: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
9: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
8: Tak po prostu.
9: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
8: Zapraszamy.
9: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
10: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Tobi Romeo w Radiu SK.
1: I my będziemy, proszę Państwa, rozpoczynali już weekend, ale proszę nigdzie nie odchodzić, bo za chwilę będzie Michu Sopkowski, Gorąca 20, tak to się nazywa.
0: Tak, wiesz,
1: all right,
0: my wracamy w poniedziałek o 15. Dobrze, na.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Ser Złoty Mazur, jedyne 2,49 za 100 gramów. Szynka Ojca Grzegorza Bielesz, tylko 2,99 za 100 gramów.
8: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołu Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602-520-674.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: Na ulicach Przemyśla sporo, ale popołudniowy szczyt już za nami. Jeśli jesteście teraz w okolicy skrzyżowania ulicy 3 Maja Krasińskiego i Grunwaldzkiej, to na światłach widzicie tam z pewnością sekundniki. O nich za moment w SK News. Wieczorem 20 stopni, nocą 18, jutro 21 i bez opadów, w niedzielę 19 i miejscami pokropi.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wstępnie wiadomo, że ofiary to matka i dziecko. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.
19: Dziecko wbiegło na to przejście i kobieta, próbując ratować dziecko, również wbiegła na tory.
18: Informuje Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji. Pociągi poruszają się jednym torem, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Celem ataku był główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W wyniku uderzenia rannych zostało 9 osób. Uszkodzone zostały m.in. sufit i zewnętrzna ściana budynku. Ucierpiał też zabytkowy kompleks Soboru Sofijskiego. Obiekty znajdują się w pobliżu polskiej ambasady w Kijowie. Placówka na szczęście nie ucierpiała, a pracownicy są bezpieczni. Był to już czwarty alarm powietrzny i ostrzał Kijowa. Krakowa w ciągu dnia. Zielona Góra zaprasza na swoją sztandarową imprezę. Dzisiaj startuje winobranie. Wystąpią m.in. Margaret, Oskar Cyms czy Zakopauer. Będą też wycieczki do lokalnych winnic i jarmarka. Na co najbardziej czekają mieszkańcy i turyści? Sprawdzał Krystian Machalica.
0: Na pewno zaliczę koncerty. Na pewno jakieś winniczki odwiedzę.
15: To rozglądamy się czasem. Jakiś winem spróbujemy takich tutaj lokalnych.
20: Koncerty, jakieś spacery.
21: Po kolei pozaliczać, które będą tutaj publicznie wystawiane, nie?
18: Impreza potrwa do 13 września.
22: SK Przemyśl. News.
17: Krzysztof Pomorski. Sekundniki na światłach przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Krasińskiego i Grunwaldzkiej w Przemyślu zostaną na dłużej. Ich działanie spotkało się z pozytywnym odbiorem kierowców. Co ciekawe, wyświetlacze odmierzają czas już nie tylko do zmiany światła na czerwone, mówi wiceprezydent miasta Bartłomiej Barszczak.
23: W tym momencie sekundniki odmierzają również światło zielone. Planujemy przy każdym kolejnym remoncie oczywiście zamontować te sekundniki na naszych sygnalizacjach.
17: Eko Balsanok to kolejny przeciwnik piłkarzy Polonii Przemyśl. Ten tym razem wyjazdowy mecz jutro. Początek o 16:30.
24: Szanowni Państwo, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a od tego tygodnia, od września 2026, rozpoczynają się wszystkie jeszcze szybciej, bo Gorąca 20 startuje już o godzinie 17. Na początek to ja Was trochę będę wprowadzał w klimacik, na przykład już za chwilę przypomnę pierwszą trójkę. No i oczywiście będzie sporo premier, takich jak na przykład zupełnie nowa Sana, którą zagram dosłownie za kilka chwil. W zeszłym tygodniu na liście hitów Radia Esca na trzecim Age, R&B Ring My Bell, drugie miejsce to Gibbs, Kukon, Ty Masz, a na pierwszym Somber, My Body Isn't Ready i od tego numeru zaczynamy nasze spotkanie. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Polsce.
1: Nie mam w tej chwili podglądu na to, co dzieje się pod PGE Narodowym, ale dzieje się na pewno dużo, bo tylko Early Entrance i Premium bramy zostały otwarte, te pozostałe są jeszcze zamknięte, więc pewnie trwa wielkie koczowanko. To oczywiście w ramach oczywiście koncertu Sanach, wielkiego finału na PGE Narodowym. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, jeśli w tej chwili koczujecie i czekacie na godzinę 18, kiedy te bramy mają zostać otwarte. No i jedno jest pewne, dzisiaj na PGE Narodowym na pewno nie będzie cichosza. To będzie głośno, ale cicho sza już teraz premierowo o Sanach z zupełnie nowym numerem na antenie Radia SK.

0: Alesso i Ned Smith na antenie Radia SK to I Like It, a wcześniej Sanach i Cichosza. Sanach i Cichosza, która trafia do naszej playlisty, co oznacza, że ten numer będziecie mogli słyszeć na naszej antenie regularnie. Jeśli chodzi o premiery, to na pewno jeszcze nowy remix numeru Take Me Back to Kygo i Max Magnon, a także Tove Lo, która jest naprawdę sporym wiralem. To na pewno do 18 wesce, a wcześniej między innymi Taylor Swift i Ebony Hertz. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
4: I po reklamie.

Polsce. Słuchajcie, Kygo razem z Maxem McKnownem numer Take Me Back wydali na początku lipca i testowaliśmy ten numer w gorącej dwudziestce Radia SK. Teraz on nabiera nowych kształtów i nowego koloru ze względu na to, że pojawił się nowy oficjalny remix od Robina Schulza i ten numer chciałbym wam zaproponować premierowo zagrać. Kygo i Max McKnown, Take Me Back w remiksie Robina Schulza teraz.

0: Kesha, TikTok na antenie Radio SK. Kto lubi Alexa Warrena? Bo on wydał krążek Wild Child i nie dość, że ja mam, słuchajcie, winyla, to mam kasetę... Kaseta magnetofonowa? Ludzie, przecież wy nie wiecie, gdzie to odtwarzać w ogóle, taką kasetę magnetofonową. Dobra, ale kolekcjonerski temat. Jest też koszulka, rozmiar M. Powinna być SK, ale dobra, niech będzie. I jeszcze takie wpinki i naklejki. Taki Wild Childowy, Alexo Warrenowy zestaw mam dla was. Jeśli ktoś chce, to może mnie próbować przekonać albo SMS-owo 664-402-302, SK-owy Messenger też, jak najbardziej. Bardzo proszę. Za chwilę numer, który w tym roku najczęściej był na szczycie gorącej 20 Radia SK. No co to było? Co to było? Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Męskie granie, orkiestra 226 i nareszcie za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łazienej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
9: I po reklamie.

0: RMFFC.
1: Już za chwilę po 18 startujemy z odliczaniem 20 najfajniejszych numerów w kraju, a wcześniej jeszcze jedna premiera to Flow, którą możecie kojarzyć z numeru Habit Stay High albo To Die For. Ma nowy numer, który stał się prawdziwym wiralem w internecie. W krótkim czasie kilkadziesiąt milionów remiksów i kreacji numeru Talking Body, które gram już teraz. To Flow, bardzo proszę.

Możecie mi nie uwierzyć, ale właśnie spojrzałem na mój zegarek i pokazuję, że moje BPM to 99. Kizo i Bledka, a znowu lepsi. 100 BPM, no chyba, że na pół ich podzielimy, to wtedy mają po 50. Nie, niech mają. Słuchajcie, gorąca 20 Radia SK, odliczanie 20 najfajniejszych numerów w Polsce. Już za chwilę wesce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
6: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
7: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
6: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
7: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
6: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
8: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
11: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
10: Tak po prostu.
12: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
10: Zapraszamy.
12: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
15: Mamy piątkowe popołudnie, dla wielu to już wstęp w weekend, a po weekendzie na ulicach Przemyśla nowe utrudnienia remontowe. W poniedziałek i wtorek od 7 do 18 zamknięta będzie ulica Sybiraków, od poniedziałku do czwartku Tarnowskiego. Dziś i jutro bez opadów, w sobotniu 21 stopni, w niedzielę 19. Pokropi.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Minęła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jest drogo, będzie drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Ceny już skoczyły ponad złotówkę, a według ekspertów ze Petrol benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr. Z kolei diesel ma zbliżyć się do ceny 8,90. Nawet do 20 mogą potrwać utrudnienia na torach w Warmińsko-Mazurskim. To po kradzieży trakcji w okolicach Pielgrzymowa. Poranny pociąg relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce, uszkodził pantograf i zerwał jeszcze około 300 metrów sieci. Pociągi nie kursują na trasie między Działdowem a Olsztynem. Składy kierowane są na objazd przez Iławę.
17: SK Sport News.
16: Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. W półfinale czeka je pojedynek z Włoszkami.
0: Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiliśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
16: Mówi środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Półfinał i już jutro. Rusza siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 20:30 Piast Gliwice podejmie GKS Katowice, a jutro trzy mecze Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem, Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.

Rozgrzeweczka już za nami, tak możemy śmiało powiedzieć, prawda? A teraz już będzie to creme de la creme, truskawka na torcie, jak mawiają, czyli po prostu odliczanie 20 najlepszych numerów w naszym kraju. Dobra, będą jeszcze premiery i to takie, które są zupełnie nowe, bułeczki w piekarni, ale są też takie, które na przykład karty odkryły wczoraj. Kuba i Kuba byli u nas w studiu, u Sointy i Korościela i dostali brakującą kurę, jakkolwiek to zabrzmi. No bo ten bursztynowy słowik to był jeden, no a oni, jest ich dwóch, więc postanowili chłopaki, że obdarują ich kurami. I Kuba ma teraz kurę i kurę. No właśnie, a propos, chłopaki, którzy numer mają zatytułowane chłopaki i których będziemy grali częściej, bo właśnie wbijają na playlistę Radia SK. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam!

Ten numer to jest złoto, naprawdę. MJ Deli, Deli Supreme, miejsce 19 w gorącej 20 Radia SK. Żaden numer ostatnio nie daje mi takiej energii jak właśnie ta produkcja i bardzo się cieszę, że wskoczyła właśnie na listę hitów Radia SK jako jedna z trzech dzisiejszych nowości. Ciekawe, kiedy wskoczy ten numer, który gram już za chwilę. Wiecie, że Miley Cyrus już nie istnieje, nie? Nie ma Miley Cyrus. Nie. To jest już po prostu Miley, jak się okazuje. Mamy jej nową odsłonę, dostaniemy od niej 10 studyjny album już dosłownie za 2 tygodnie. W październiku ma pojawić się też na słynnej Hollywood Bowl w Los Angeles z koncertami, więc u niej naprawdę nowe otwarcie, a to nowe otwarcie nazywa się Bass Persuades i gram je teraz premierowo.

0: Najserdeczniej na świecie witamy w zestawieniu 20 najfajniejszych numerów w Polsce. Numer na pozycji numer 17, Tame Impala i Loser. To jest druga z trzech, Tak, z trzech dzisiejszych nowości. Wcześniej zeszłotygodniowa nowość, która zadebiutowała na 13, dziś pozycja numer 18, Sylwia Grzeszczak i Mango. I chciałem wam powiedzieć, że w mojej opinii język portugalski, czy też brazylijski, odmiana brazylijska-portugalskiego, jest najseksowniejszy na świecie i nie macie szans, żeby change my mind. Naprawdę. Tam jest takie to i w ogóle. Dlatego bardzo się cieszę, że brazylijska wokalistka i autorka tekstów Marie Froes wypuściła numer Paraíso, który ubarwił Lost Frequencies. To jest połączenie właśnie barwnej muzycznej tradycji Brazylii z nowoczesnym, melodyjnym house'em od Lost Frequencies. Lost Frequencies i Marie Froes i Paraíso już teraz na antenie Radia SK. Poczekajcie, tylko zmienię dżingiel, bo powinien być o ten.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Bez zmian od zeszłego tygodnia, szanowni państwo. Pozycja numer 15. Alex Warren i Passenger. Nie mogłem za bardzo ściszyć podkładu, bo trzymałem w ręku ten fanpack Alexa Warrena z krążkiem Wild Child. W dodatku na winylu, na kasecie magnetofonowej. Tu jest koszulka i w ogóle i Łukasz w tym temacie na eskowym Messengerze.
1: Cześć Michał, nie wiem czy uwierzysz, ale akurat tak się składa, że niedawno ze strychu wyciągnąłem swojego Walkmana, więc miałbym na czym słuchać tej fantastycznej kasety. A jeśli chciałbyś, możesz mi podarować też płytę winylową. Pozdrawiam cię, miłego weekendu, całe SC i wszystkim słuchaczom. Cześć, trzymajcie się.
0: Łukasz pyta i mówi, nie wiem czy uwierzysz. Jasne, że nie uwierzę. Jasne, że nie uwierzę. Co nie zmienia faktu, że i kaseta, i winyl, i cały ten fan pack związany z Alexem Warrenem jest twój, drogi Łukaszu. Dla ciebie też wszystkiego dobrego weekendowo. Passenger na miejscu 15, na 16 w górę. White 2115.

0: Jak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
7: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
8: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Schab wieprzowy bez kości, tylko 15,99 za kilogram. Papryka czerwona, jedyne 5,99 za kilogram.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
12: I po reklamie.

0: na błysk. Dawid Podsiadło, dziś na 14.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz pochodzący z amerykańskiego Detroit DJ producent Mark, no właśnie nie wiem jak się czyta nazwisko, Kinken. W sumie to się nie dziwię, że on ukrywa się pod pseudonimem MK, to rozwiewa wszelkie wątpliwości. Możecie go kojarzyć z tego numeru. W zeszłym roku MK, Crystal i Dior. A teraz MK i Tristan Henry, czyli Living premierowo.

Szanowni Państwo, hit wakacji 2026 w gorącej dwudziestce Radia SK według statystyk dostarczonych przez statystycznego Dawida. Gibbs, Kukon i Ty masz jednocześnie numer z najdłuższym stażem, bo po raz 13 i jednocześnie chyba najbardziej bolesny spadek, bo z drugiego na 13, ała! Gramy dalej! Sienna Spiral, Great Expectation z 18 na 12.

0: wszystkie marzenia. Łatwo Ganki i Majko. Gorąca 20 Radia SK i miejsce 11. To oznacza, że już za chwilę pierwsza dziesiątka po najkrótszej możliwej przerwie. I będzie między innymi Gibbs Ego, będzie Oscar Sims, Zalia, Somber, Axwell, Age, Post Malone i Swelly. O nie! Powiedziałem, co jest najwyższym, co najwyższą nowością w notowaniu. To już za chwilę. Zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
3: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: I po reklamie.
15: Przemyśl na czasie.
16: Krzysztof Pomorski, bądźmy razem. To hasło pikniku rodzinnego, na który zaprasza nasze przemyskie osiedle Lipowica. A to już jutro.
17: Będą animacje dla dzieci. Oprócz tego na odwiedzających będą czekać fejskasów mundurowych, harcerzy, paintball. Będą także buchańce dla najmniejszych i większych, a na najodważniejszych będzie czekało rodeo. Ugościmy odwiedzających występami małych artystów, a w późniejszych dniach zapraszamy na wspólną zabawę taneczną z zespołem.
16: Elżbieta Gaweł, przewodnicząca zarządu osiedla Lipowica.
17: Nie zabraknie także ulubionej rozrywki w postaci piana party. Będzie także darmowa kiełbaska z grilla i łakocie dla dzieciaków. Bawi się osiedle Lipowica, ale każdy jest u nas mile widziany.
16: To przypominam jutro na boisku osiedlowym przy ulicy Wysockiego. Początek o 13:30.
18: Peska.

bardzo dobrze, że się zaczynają, prawda? I jest ich bardzo dużo i tak zaczynamy w sumie w czwartek od 23, bo ja już teraz za was zapraszam w przyszły czwartek na godzinę 23 na spotkanie z Matim Fuczyło, bo wtedy on gra te najnowsze, nawet w momencie, kiedy właśnie możemy je zagrać, czyli tuż po północy, jako kompletne świeżynki, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę, więc tak jakby ten weekend zaczyna się już w czwartek o 23, o, tak możemy śmiało powiedzieć. Gorąca 20 Radia SK, 3 nowości dzisiaj mamy, 2 z nich już zagrane, tą trzecią zagram za chwilę, bo już wydałem, co to będzie. Wypadają 3 numery, Sanach i TP i TD, Run Run River, czyli David Guetta i spółka, a także Alan Walker i Ava Max, Fate poza notowaniem. Z tych nowości to już mieliśmy Tame Impala i Loser, mieliśmy też na 19 MJ Daily i Daily Supreme. Jeśli chodzi właśnie o nowość, która znajduje się na miejscu 10, był rok 2018. 18 października, niemieckie czołgi. Nie, nigdy nie będę w stanie udawać Wołoszańskiego. W każdym razie bardzo dziwna jest sytuacja z tym numerem. Nie po raz pierwszy, kiedy numer ma ileś już tam lat, ten bardzo konkretnie za chwilę będzie miał 8, a wracają w glorii, w chwale i w blasku i w ogóle, bo stają się po prostu wiralem. To jest przypadek, nie kryję, jednego z moich ulubionych numerów od Post Malone. Post Malone i Swelly Sunflower, szanowni państwo, to jest pozycja numer 10 gorącej 20 Radia SK, a ja chciałem się jeszcze tylko przywitać. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Oscar Cemsi bez końca w zeszłym tygodniu, to była nowość na miejscu o 8.
1: Zaczynają się SC.
0: A dziś to jest pozycja numer 9. Jeśli chcecie Oscara poznać trochę lepiej niż znacie do tej pory, to mocno polecamy nasz multimedialny magazyn SK Story, bo właśnie gwiazdą tego wrześniowego wydania jest Oscar Cemsi z miejsca 9 gorącej 20 Radia SK. Jest sobie taki pan, nazywa się Ave i to jest DJ, który pochodzi z północnych Włoch i możecie kojarzyć numer, który graliśmy na antenie Radia SK, Meet Me in the Dark. To on teraz wraca i gram jego All Nights.

Piękne, wciąż piękne. Jeszcze piękniejsze niż w zeszłym tygodniu, bo było na 9, a jest na 7. Dawid Kwiatkowski, Margaret i później ci opowiem. Gorąca 20 radialska. Wcześniej też o miejsca 2 w górę z 10 do 8. Temper City i Self-Aware. Szanowni Państwo, Państwo kojarzą, prawda, ten numer. No jasne, że to jest Morandi i Love is the Answer. Morandi, czyli rumuńska formacja, która wydała numer Miss Kali w podtytule Alleluja i kazachski? Pochodzący z Kazachstanu DJ i producent Iman Beck zrobił remix tego numeru i gram go właśnie w tym momencie. Morandi, Iman Beck i Miss Kali. Hallelujah.

Ring My Bell w podtytule Age i R&B z 3 na 6 w gorącej 20. Lekki spadek mocno w górę, bo z 17 na 5. Pięknie, pięknie, pięknie. Swedish House Mafia, Lickley i Happiness is So Sad.

0: Jakieś liczne, pościelowe, love na antenie Radio SK. W propozycjach do listy hitów Radio SK od tego momentu Karol G i Bruno Mars Steals, krążka No me arrepiento de sentir tanto, czyli nie żałuję, że tak bardzo czuję. To oczywiście krążek Karol G. No i ten numer ma już kilka tygodni, postanowiliśmy dołączyć go do propozycji listy hitów Radio SK, tak żebyście mogli poprzytulać się do kogo chcecie tak na jesień, która się w sposób nieubłagany zbliża. Nieubłagany sposób zbliża się też pierwsza czwórka, ta po krótkiej przerwie z 14 na 4. Gips, Igo i no właśnie, ostatni dzień lata.
1: Radio SK. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne.

0: jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
2: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
3: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
2: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
3: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
4: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
5: I po reklamie.

0: czwarte. Gibbs i Go, ostatni dzień lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zdążymy z jeszcze jedną premierą. Emil i Pierre Angelo, czyli niemiecki duet producencki i DJ-ski Two Colors. Dobrze ich znacie z numeru Loveful, w sensie z ich wersji, a także z Heavy Metal Love. Czy do tych dwóch turbohitów dołączy trzeci? Sprawdzamy. Primadonna Two Colors premierowo.

Premierowo Two Colors i Primadonna, teraz już tylko pierwsza trójka. Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Miejsce trzecie. Z pierwszego Somber, My Body Isn't Ready.

0: Dziś nie na pierwszym, ale wciąż pierwsza trójka. Somber, My Body Isn't Ready.
1: Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK.
0: Miejsce drugie. O, jak ładnie z szóstego. Axwell i Bon, Whatever Turns You On.

0: Whatever turns you on melduje się na miejscu drugim. No to teraz już tylko szczyt listy.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
1: Miejsce pierwsze.
0: Zasłużone. Z piątego na pierwsze. Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Na zawsze to chyba nie, ale może na kilka tygodni. Na pierwszym miejscu gorącej 20 Radia SK. Zalia i Tylko kochaj mnie z 5. Z 1 na 3 Somber, My Body Is In Ready. Z 6 na 2 Axwell i Bon, Whatever Turns You On. I nowy numer 1 w Polsce, mistrzyni współprac duetów Tri? Kazachski, to już wiem. Ale jak zrobić trio, mistrzynie... No jakkolwiek bym tego nie ujął, to nie będzie brzmiało dobrze. No, mistrzynie różnych współprac, nazwijmy to w ten sposób. Ma w końcu solo numer 1 i to bardzo, bardzo mnie cieszy. Fanów na pewno też. Zalia, Tylko kochaj mnie, najpopularniejszym hitem w Polsce. Escalate Remix już za chwilę. Bardzo fajne, taneczne granie. A kolejna gorąca 20 w kolejny piątek po godzinie 17. Michał Sobkowski, trzymajcie się. Fajnego weekendu, cześć. Radio
1: SK. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
11: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
13: Krzysztof Pomorski, jeśli lubicie planszówki i macie ochotę na wspólne pogranie, to Stowarzyszenie PIK, Pionki i Karty zaprasza na 3-wrześniowe spotkania. Pierwsze z nich już jutro w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Pograć będzie można od godziny 11 do 17, drugie za nieco ponad tydzień, w niedzielę 13, w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Słowackiego, w tym przypadku od 13 do 18, a trzecie znów w Zamku 19 września. A jeśli wolicie emocje sportowe, to przypominam, że jutro drugi w nowym sezonie, ale pierwszy na swoim parkiecie, mecz naszych futsalowych wicemistrzów Polski, czyli Eurobusu Przemyśl. Do naszego miasta przyjedzie Wiara Lecha Poznań. Pierwszy gwizdek jutro w hali szkoły podstawowej nr 14 o godzinie 16.
14: To jest SK Live Remix. Najlepszy

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
3: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Przemyśl na czasie.
8: Krzysztof Pomorski, jeśli nie macie jeszcze planów na jutro, to daję znać, że w Przemyślu odbędzie się kolejna potańcówka miejska. To propozycja dla wszystkich lubiących dobrą zabawę, niezależnie od wieku. Początek o 18:00 obok dolnej stacji kolejki przy ulicy Sanockiej. O muzykę zadba DJ, ale w planie jest także koncert zespołu Kiriam. Także jutro finał przemyskiej sceny letniej. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to cykl wakacyjnych koncertów na naszym przemyskim rynku, umilających popołudnia mieszkańcom i turystom, a wspomniany finał od godziny 17:00. I jeszcze coś dla wielbicieli kina i filmów. Przypominam, że po wakacyjnej przerwie w Kinie Centrum w Przemyślu ruszają na nowo spotkania dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. Pierwsze wrześniowe w czwartek 10.
9: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.
10: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.

0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: 8 hitów na czasie.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
0: To jest Escalive Remix. Escalive Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

Van Buren i jego Estate of Trance.

Prime.